chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łys atramentem namaluję swój obraz Guernica. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie, bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

wykraczać granic dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

zauważył, nikt nawet nie spojrzał.

naoczni. By pracować wydajnie, jesteś potrzebny.

indigo, indigo, indigo, indigo, indigo, indigo. Gdy już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce

tego. Ty już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Włóż koronę, włóż koronę.

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Valerian, Lolita, Dolores i Eckhart. No to najlepszego życzymy, czyli oboje moi współprowadzący, jeden z nich dzisiaj się pojawi, Kamil się pojawi, Eckhart, najlepszego życzymy w takim razie. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań oraz Dzień Olewania Systemu. Dzisiaj obchodzimy, jakie systemy wy olewacie. Na feranek@maupaafera.com możecie pisać jak najbardziej. Nasza ekipa to Mikołaj Pluciński, Marcel Kujawa, Kamil Stróżyński i Mikołaj Pokorzyński. Właśnie my

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 7 wybiła, to oznacza, że kura przychodzi do nas na antenę.

0: 15 dzień września mamy w kalendarzu, to wtorek. Moi drodzy, biometr korzystny w obojętny do niekorzystnego, więc uważajcie na siebie, a do weekendu...
1: Gdzie ty to znalazłeś znowu?
0: Tylko 3 dni nam zostały.
1: Boże kochany, ja go muszę odciągnąć od tego laptopa. Tak jak dzieciom się zabiera telefony, tobie laptopy trzeba zabrać i po prostu bierzesz z głowy.
0: Mikołaj,
1: wszystko
0: ale ja muszę pracować.
1: Kamil, najlepszego ci życzę.
0: No, dziękuję za to.
1: Jesteś czwarty w kolejce, jeśli chodzi o imieniny, ale wiem, że tych imienin dzisiaj nie masz, no ale że ja jestem dżentelmenem, tak jak Marcel powiedział, że jesteśmy, no to ci życzę. Chociaż to trochę prywatny. Nikodem, Roland, Albin, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremirej, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Również im życzymy najlepszego.
0: Czy jeżeli złożyłbym ci dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to byłbym dżentelmenem w takim razie?
1: Nie, ale tu nie masz żadnych praw po prostu do tego, podstaw.
0: Tak, to trzeba prawo do tego mieć.
1: No jak?
0: Międzynarodowy Dzień Kropki, moi drodzy.
1: Kropkę należy postawić.
0: To by wypadało, żebyśmy powiedzieli na końcu tego, co mówimy. Dzień prostaty dodatkowo. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. Będę się badał.
0: Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu.
1: No to dobrze.
0: Jak anarchistycznie. I dzień, moi drodzy, majonezu pewnej firmy, której nie wypowiemy na antenie, bo nie możemy mówić o firmach na antenie, ale jest to dzień majonezu pewnej firmy. Wydaje mi się, że tej lepszej.
1: Nie, mi się nie podoba to.
0: Nie podoba,
1: nie
0: się
1: podoba
0: to?
1: Mi się ten majonez. On jest bardzo octowy, jednak wolę trochę mniej octowy. Ostatnio w ogóle takie bardziej light kupuję, wiesz?
0: A wiesz, co ja ci powiem? Ten, o którym ty mówisz, to jest spoko majonez do jakiejś sałatki na przykład, a ten, który jest tutaj wpisany, to jest kompletnie do wywalenia.
1: Czyli jednak.
0: Tak myślę jednak.
1: No to super.
0: Bo mi się chyba pomyliło. Moi drodzy, mamy nowy feature, jak to mówi się teraz, w naszym kalendarzu.
1: Widzę, coś tutaj nam zmienili.
0: Zadał nam kalendarz pytanie. Co prawda to nie jest pytanie na dzisiaj, tylko na 18 dzień września z jakiegoś powodu, ale jest zadane pytanie. Ile garaży stoi w Polsce? Nie wie tego nawet GUS.
1: I oni nas pytają teraz? My nic nie wiemy, przecież to słychać i widać i czuć.
0: No, nie za bardzo wiem nawet, jak ten temat pociągnąć, bo jeżeli nawet Główny Urząd Statystyczny nie wie, ile garaży stoi w Polsce, a kalendarz pyta się nas, ile garaży stoi w Polsce.
1: Co to w ogóle znaczy za zdanie? W Polsce wystarczy, że wpuści kota. Tak jest to napisane.
0: Chyba, nie wiem, że...
1: Oni chyba też mają niekorzystny biometr.
0: Chyba, że to sztuczna inteligencja przejęła nasz kalendarz.
1: No to się zaczęło teraz.
0: Moi drodzy, za chwilę nie o sztucznej inteligencji, ale informacje o tych prawdziwych dziennikach.

0: kary. Dlaczego? To wszystko w tym artykule o pieniądzach, które mają pójść dla ofiar skamów, o odszkodowaniach, no i o tym, ile zarobiły platformy społecznościowe na skamie w Polsce w ubiegłym roku. Tak tylko dopowiem, 725 milionów złotych. To na stronie pierwszej oraz na stronie 17. Jak to wszystko działało również tutaj we wnętrzu tego artykułu? Sondaż dla Rzeczpospolitej to kolejna rzecz na pierwszej stronie. Co powinien przede wszystkim zrobić rząd, żeby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa? To pytanie do ciebie również.
1: Co ma zrobić? No pewnie te wszystkie zapomogi społeczne to jest za dużo.
0: Tak, i to jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o odpowiedzi u ankietowanych. Zmniejszyć wydatki socjalne. Na to jaką odpowiedź odpowiedziało 39,2% respondentów. Podwyższyć podatki to 19,7%. Zmniejszyć wydatki na zbrojenia to 16,8%. Pożyczać brakujące pieniądze. O, taka odpowiedź też się pojawiła. To 7% odpowiedzi. No i trudno powiedzieć, to 31,8%. Myślę, że to trudno powiedzieć, to z dodrukowaniem ma dużo wspólnego. Nie chcemy, żeby kraj był na kredyt. Zaskakujący wynik sondażu. Tak na stronie pierwszej i na stronie 19 przeczytamy w Rzeczpospolitej.
1: A w Dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że karanie nauczycieli będzie łatwiejsze. Żądanie zdyscyplinowania nauczyciela za zorganizowanie konkursu wokalnego z muzyką turecką, wystawienie zbyt niskiej oceny z fizyki, czy rzekome zamknięcie drzwi przed uczniem. Tylko kilka przykładów wielu skarg, które trafiają do rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Resort edukacji przekonuje, że to się wkrótce zmieni. Postępowania wyjaśniające oraz dyscyplinarne mają zostać usprawnione i stać się bardziej profesjonalne. Projekt nowelizacji karty nauczyciela trafił już do konsultacji społecznych. Tematem dnia z kolei jest robienie biznesu w cieniu wielkich przemian. Brak warunków dla narodowych czempionów, galopujące ceny energii i wysokie koszty pracy. O tym przedstawiciele biznesu chcieli rozmawiać z rządzącymi na spotkaniu Rady Prawno-Gospodarczej i o tym przeczytacie na Jedynce właśnie.
0: Zaglądamy jeszcze na sam koniec do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego na pierwszej stronie. Przeczytamy o mieszkańcach osiedla Batorego, którzy walczą o pasaż Opieńskiego do końca. No i nie tracą nadziei, tak pisze Paweł Antuchowski. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdzie jeszcze znajduje się pasaż Opieńskiego, trafił do Rady Miasta Poznania. Plan ten zakłada, że w miejscu stopniowego wyburzenia pasażu powstanie osiedle mieszkaniowe. Przy okazji ma tam powstać m.in. park oraz miejsce na tak zwane usługi społeczne. W zależności od potrzeb może to być przedszkole, szkoła, dom seniora czy dom kultury. Deweloper miałby być zobowiązany także do przebudowy okolicznych ulic, w tym budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Opieńskiego i ulicy Umultowskiej. Od 3 lat pytaliśmy, kto po sprzedaży tego terenu przekształcił go z usługowego na teren z możliwością zabudowy mieszkaniowej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że to sam deweloper jednym wnioskiem, bez żadnych podpisów i masowych konsultacji, dostał taki zapis. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej, o samych radnych. No i o tym, jak ta sytuacja może się i mogłaby się rozwiązać w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Dalej na stronie pierwszej o 200 tysiącach złotych z podatków, które poszło na grę, w którą mało kto grał. 200 tysięcy złotych, tyle według przedstawionych dokumentów miasto Poznań przeznaczyło na świadczenie promocyjne związane z grą komputerową osadzoną w Poznaniu. Projekt powstał w ramach współpracy miasta z organizatorami festiwalu Bittersweet Festival. I o tym na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej w tekście Macieja Szymkowiaka przeczytacie. To Głos Wielkopolski.
1: I tą wiadomością kończymy również przegląd porannej prasy, prawie 14 minut. Po godzinie 7:00.

0: I to spotkanie dzisiaj po godzinie 18. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację, żeby to gładko przeszło. A propos meczy, które wczoraj mogliśmy oglądać, które również gładko przeszły, a nikt się tego nie spodziewał, to możemy sobie zajrzeć do grupy A, ponieważ tam reprezentacja Grecji sprawiła chyba największą niespodziankę na tym etapie Mistrzostw Europy roku 2026, no i pokonała Słowenię 3-1. To pierwsza ich wygrana w tegorocznej edycji czempionatu. Właśnie to, jeżeli chodzi o grupę A i o takie niespodzianki. Z innych spotkań nie wiem, czy będę się rozdrabniał, bo tego było dużo. Jak chcecie, to wyniki można wszystkie zobaczyć w internecie z tych najważniejszych. Dzisiaj godzina 18. Polska, Ukraina.
1: Jeśli chodzi o piłkę nożną, to wczoraj zakończyła się ósma kolejka Ekstraklasy spotkaniem Piast Gliwice z Radomiakiem. Właśnie grał i wygrał 2-0. Dzisiaj jeszcze dwa zaległe spotkania, dokładniej z kolejki drugiej. Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze o 20:30. No i z kolejki trzeciej Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin o 18:00 godzinie. Dla Lecha dobrze by było, żeby taki Górnik dzisiaj nie wygrał, ponieważ tak jak właśnie Lech Górnik ma jedno zaległe spotkanie do Legii Warszawa, chociażby ta Legia jest na razie druga z punktami 16, no i Lech właśnie gdyby wygrał to spotkanie, miałby punktów 19, a Górnik przegrał, no to byłby Lech na pierwszym miejscu. Może za wcześnie na takie rozmyślenie, no ale warto, myślę, się plasować jak najdłużej na tym pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o Kolejorz, no to jego spotkanie dopiero w czwartek o 21:00 z Crystal Palace. To Liga Europy. Ja zaglądam jeszcze do innych lig, a na początek jeszcze do pucharu Ligi Angielskiej. Dzisiaj kilka spotkań z tych takich ciekawszych, myślę, to o 20:45 West Ham z Fulham zagra, o 21:00 Liverpool z Tottenhamem, o 21:00 również Ipswich Town z Arsenalem ich właśnie ugości, no a jutro jeszcze United z Brighton o 21:00. La Liga z kolei też kilka ciekawych spotkań, o 21:30 Real Madrid z Elche zagra, Deportivo z Sevillą o godzinie 19:00, ale to już jutro. A jeszcze zajrzymy do Serii A, jakie spotkanie tam nas, tam właśnie miało miejsce. Inter Mediolan przegrywał z Udinese, co ciekawe 0-2, już po 16 minutach, a mimo to padło 8 bramek w tym meczu i wygrał 5-3. W składzie gospodarzy zagrał Piotr Zieliński, prawie całe spotkanie zszedł w 82 minucie, ale zdążył asystować przy bramce Esposito na 4-2. No i raczej dobre spotkanie zagrał.
0: Zaglądamy również na sam koniec do segmentu zwanego tenisem, moi drodzy. I przenosimy się do Meksyku. Abierto de Guadalajara to jest ten turniej, do którego zaglądamy. Jesteśmy na etapie 1/8 finału. No i dodatkowo z polskimi reprezentantkami również byliśmy na etapie 1/8 finału. Ponieważ Magdalena Fręch wygrała dzisiaj w nocy czasu polskiego oczywiście ze swoją przeciwniczką, to z Japonką Nao Hibino. No i wygrywa to spotkanie bez większych problemów. Pokazała siłę. No i można powiedzieć, że w pierwszym secie rozgromiła Japonkę, to 6-1. Potem Japonka z 4 setami wyszła z tego, no ale tak czy tak Magdalena Fręch 6-1 i 6-4. To spotkanie wygrywa. Ta 1/8 finału to dzisiaj, przepraszam, to jutro dopiero. Wtedy Magdalena Fręch zmierzy się z Amerykanką Caroline Dolehide. To 1/8 finału. To turniej WTA rangi 500 w Meksyku właśnie. Zaglądamy jeszcze do tego, jak wygląda sytuacja Katarzyny Kawy w turnieju rangi 150 Open International de Valencia. Katarzyna Kawa niestety przegrywa w poniedziałkowym spotkaniu z Hiszpanką Marią Garcia Cid. To 3-6 i 3-6. A jeżeli chodzi o naszą najlepszą tenisistkę świata, no to ranking WTA został zaktualizowany po zakończeniu US Open na początku tego tygodnia. No i mamy nowe miejsce. Igi Świątek spadła jedno oczko w dół na miejsce 9. 4619 punktów ma nad miejscem wyżej. Miejsce wyżej 4683 punkty to Karolina Muchowa na miejscu 8.
1: I tą wiadomością kończymy serwis sportowy. 5 minut zostało do godziny 8.

0: Marcel Kujawa w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Biometr w kierunku pozytywnego czy negatywnego?
1: No raczej chyba pozytywnego.
0: O, to zupełnie inaczej niż biometr jest dzisiaj prognozowany, ale to dobrze coś takiego słyszeć. Moi drodzy, 3 minuty nam zostały do godziny 8, to czas na serwis.

0: 15 dzień września w kalendarzu, mamy to wtorek. Moi drodzy, tylko 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Nikodem Roland, Albin Kamil, Katarzyna, Maria Teodor, Jeremi Remie, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Najlepszego im życzymy.
0: Dzień majonezu, moi drodzy, pewnej firmy, której wymówić na antenie nie możemy. To święto numer 1. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań i Dzień Olewania Systemu. Tak się zaczynam zastanawiać, jak mamy taki natłok świąt w danym dniu, to nie można by było na przykład pożenić takiego jednego święta w dniu natłoku z innym dniem, w którym nie ma natłoku albo nie ma zupełnie żadnego święta, żebyśmy nie obchodzili wszystkiego jednego dnia?
1: To żebym to widział. Międzynarodowy Dzień Demokracji połączyć z Dniem Olewania Systemu, prawda?
0: O, na przykład. I dać to, szczerze mówiąc, nie wiem, na jaki inny dzień.
1: Na pewno nie chciałbym...
0: Bo jeszcze mógłbym wtrafić w jakąś datę, która jest nieodpowiednia do takiego
1: to
0: dnia.
1: To prawda, to trzeba uważać. Na pewno pierwszego święta w dniu łączył z trzecim.
0: Że dzień majonezu danego i dzień prostaty.
1: Mhm. Ciężko mi sobie coś wyobrazić. Dzień kropki z dniem opakowań. No, opakowaniach dużo kropek jest. I to chyba tyle. Znajdujemy też trzy przysłowia na dziś. Proszę bardzo.
2: Jak

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz-System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Aferanek.

idealnego dla Ciebie. Na scenie w klubie Pod Minogą pojawią się 3 zespoły, a każdy z nich zadba o to, żeby wieczór nie skończył się na grzecznym kiwaniu głową do rytmu. Za tą muzyczną podróż odpowiadać będzie Linkin Park. The Linkin Park Experience, które od lat odtwarza energię koncertu zespołu. A pomiędzy tym wszystkim czeka na Ciebie Wirefool i Snowblink, czyli kolejna dawka mocnego grania. Przyjdź o godzinie 19 do klubu Pod Minogą i sprawdź, dokąd zaprowadzi Cię ten wieczór. A jeśli planujesz stać pod sceną, wygodnie buty zdecydowanie nie zaszkodzą.

0: Aż wiesz, na takich koncertach jazzowych mocniejszych, ja nie wiem, jak dokładnie ten koncert będzie przebiegał, bo tych informacji nie mamy, no to wiesz.
1: A takie... co to znaczy mocniejszy koncert jazzowy?
0: Nie klasyczny jazz,
1: okay.
0: Tylko taki bardziej może funkujący.
1: Dla koneserów.
0: Jazz. Nie, nie dla koneserów. No, muzyka jest dla wszystkich, a nie dla koneserów.
1: A dla tych, co znają nuty, czy dla tych, co nie znają?
0: Dla takich soulowych, może bardziej takich. No, nie mówię o koncertach jazzowych w znaczeniu takim, że siadasz na krześle i słuchasz, jak ktoś trąbi w trąbę przez godzinę i swoją wirtuozerię przedstawia, tylko bardziej taki hip-hopowy koncert jazzowy.
1: O, dobrze.
0: W takim podejściu. Nie wiem, nie jestem chyba dobry w opisywaniu muzyki. Jeżeli ktoś zrozumiał, o co mi chodzi, to bardzo się cieszę, ale do czego dążę, no to tam krzyki jakieś wow, yo, oh, amen się pojawiają. I to dosyć często.
1: To prawda. I tutaj Filip Żółtowski właśnie kwartet łączy tradycję jazzu z nowoczesnymi brzmieniami elektroniki, hip-hopu i muzyki.
0: Więc wszystko się zgadza.
1: Tak, wszystko się zgadza. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS o treści afera. Podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie.
0: W jakiej wiadomości nie stawiać kropki? Bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki, no to może wymyślicie coś, gdzie tej kropki właśnie nie można postawić albo nie wypada postawić.
1: Wejściówka podwójna do rozdania, także zabieracie kogoś ze sobą w czwartek o godzinie 19.
0: Tak, w

0: I pytanie do ciebie, czy ty na antenie byłbyś nam w stanie powiedzieć jakąś taką swoją najprywatniejszą rzecz?
1: A najprywatniejszą?
0: No dobrze, zmieńmy ten poziom, jak już tak.
1: Prywaty
0: tak.
1: Trochę sprzedaję, mam wrażenie tutaj.
0: Prywata numer jeden, bardzo proszę.
1: Numer jeden? Nie wiem, stary, żeśmy teraz, ja będę musiał myśleć nad tym długo.
0: O, ja myślenie to trudne.
1: Trudne bardzo. No słuchaj, prywata, no zadaj mi jakieś konkretne pytanie, to ci odpowiem bardzo chętnie.
0: Tak, czy ja dziennikarzem jestem, żeby pytania zadawać?
1: No nie, właśnie, kurczę.
0: Ja zapowiadam piosenki w radiu.
1: Ale nie znasz się przecież na piosenkach, na opisywaniu piosenek, tak powiedziałeś.
0: Maleno, to teraz.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Cześć, tu Maneno i Ewa Chylak we wrześniu. Wspomnienia z Zanzibaru, tym razem dzisiaj trochę osobiste. Husband's wife, żona swojego męża. Nungwi, wieczór. Słynny bar na plaży, bar Utolo. Wraki katamaranów i dłubanych czułen służą jako stoliki i siedzenia. Kilka plecionych, sizalowych włókien kanap, parę starych hamaków. Wszystko drapie w gołe plecy. Płoną spokojnie na jasnym piasku niewielkie ogniska, przy których siedzą popijające piwa Safari, ciut mocniejsze, i Kilimandżaru, ciut słabsze, okoliczni turyści. Stali bywalcy, czyli moi rezydenci i ich znajomi, mieszkańcy Nungwi, gromadzą się wzdłuż baru. Gra dobra muzyka, reggae, a potem świetnie zmiksowane jazzowe, nostalgiczne standardy. Niebo w Nowiu. Ocean szaleje. W czasie przepływu nabiera dużo wody i wali falami. W czasie odpływu znika daleko, pozwalając zanzibarskim kobietom zbierać owoce morza. Przyjeżdżam na Zanzibar od 2 lat, ale ani razu nie udało mi się wyjść samej, niezależnej i niezwiązanej do Cholo. Dopiero teraz. Biorę od barmana Kilimandżaru, ściskam szyjkę, uśmiecham się do troskliwych przyjaciół, którzy zaczynają mnie powoli przedstawiać lokalsom. Początkowo siadam razem z nimi, gadam sobie. Pytam, dopytuję, krótko głaszczę ramię dziewczyny, która opowiada mi o swoich przeżyciach na wyspie. A potem wyjmuję z torby tytoń i bibułki, które skleiły się od wilgotnego powietrza. Palcami w pierścionkach próbuję je odkleić, ale to nie będzie pierwszy skręt tego dnia, więc czuję lekki i przyjemny opór materii. Podchodzi do mnie człowiek, długowłosy blondyn, ogorzały, wybrużdżony, mocny jak cholera. Znam go z widzenia, łowi z turystami wielkie ryby na otwartym morzu. Mieszka we wsi od 8 lat. Pochodzi z RPA. Pomaga mi z bibułkami. Dziękuję. O coś pyta. Odpowiadam. I ja pytam o najlepsze miejsce do zobaczenia w RPA, dokąd przecież chcemy się wybrać. Cape Town, mówi bez wahania. Dziękuję. I on idzie dalej. Palę tytoń, podsłuchuję, łykam kili. Po chwili chcę się oprzeć i wygodnie rozłożyć, żeby popatrzeć na gwiazdy, ale tu, gdzie siedzę, nie ma oparcia. Biorę butelkę, tytoń i kangę, moją zansi chustę. Szepczę Gosi do ucha, że znikam, tylko idę się na chwilę pogapić w niebo. Znajduję ciche miejsce na dziobie jednej z barowych łodzi. Leżę. Gwiazdy migoczą, jest ciepło. Przychodzi ogorzały i siada obok mnie. Nie pyta, czy może, ale nie mam nic przeciwko. Niech sobie siada, z tym, że ja już nie mogę leżeć. Dźwigam się na łokciach, nic nie mówię, skręcam tytoń, patrzę na niego, jakby to powiedzieć, figlarnie. No i jak tam zaczyna? Cool, sylabizuje. Jak długo tu jesteś? Uśmiecham się i zeznaję. 1,5 miesiąca. Trochę się rozgaduję o tym, że przyjechałam 1 września, że trafiłam na Ramadan, że to było niezwykle interesujący czas. Dużo zobaczyłam, dużo zrozumiałam. Gawędzę słodko. Nieźle on na to, więc dodaję. No nieźle. Zwłaszcza, że posiedzę tu jeszcze z rok albo 2. Widzę, jak nabiera ciekawości, jak unosi jasne brwi i pyta: o, naprawdę? Świetnie, a co chcesz tutaj robić? No i następuje pełna dramatyzmu chwila, która sprawia, że pękam ze śmiechu, bo klepię szczerze słowa: no wiesz, jestem po prostu żoną swojego męża i na razie zajmuję się odwożeniem i przywożeniem dzieci ze szkoły w Stone Town. Poza tym chyba zamierzam coś tam pisać, na przykład bloga, a teraz mam 2 wolne doby od dłuższego czasu i jestem nieskończenie szczęśliwa. Po czym mija godzina lub 2, jemu pewnie głupio jest się wycofać, jest szarmancki, więc siedzi ciągle ze mną na dziobie, palimy, gadamy, w końcu mam dużo do powiedzenia. Poza tym on też chętnie mówi, dzielimy się różnymi spostrzeżeniami na temat roślin, tak dzikich i tropikalnych, jak i hodowlanych, pochodzących z krajów północnych. Ja mu o agreście, on mi o chili. Zagaduje go krzyż południa na niebie, a on obiecuje, że pokaże mi go kiedyś. Podobno najlepiej jest widoczny w marcu lub w kwietniu, bo teraz jest zbyt nisko. Kupujemy nowe piwo, podchodzą do nas jego znajomi i moi znajomi, aż wreszcie zaczynam panikować, bo robi się coraz później i chyba już dłużej nie chcę gadać bezowocnie, więc zbieram się, ściskam mu gorąco dłoń, see you soon oraz take care i idę do domu na kolację z Gosią i Kazikiem pod ramię. Czuję się wspaniale. Po wspaniałym wieczorze w Cholo Bar w Nungui. Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu. Jak bardzo chciałam to powiedzieć.
6: Aż to dziwne, że tak bardzo chciałam to powiedzieć.
5: Bo ojciec od lat mi wisi.
7: Spektakl Martwy Ojciec.
5: Od lat mi wisi.
7: 19 i 20 września.
5: Jak kamień u szyi.
7: Szczegółów szukaj w sieci.
5: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
8: Patronat medialny. Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: prawdopodobnie w nieco mniej niż 80 dni, bo kilka sekund możecie trafić za kratę albo dostać mandat, jeżeli przekraczacie prędkość albo organizujecie nielegalne wyścigi. Ja nie rozeznałem się w prawie drogowym, co dokładnie grozi za organizowanie nielegalnych wyścigów.
1: Albo za występowanie w nich.
0: Albo za występowanie w nielegalnych wyścigach, moi drodzy. Ale na pewno za to jakaś kara jest.
1: To na pewno i bardzo szybko takie można dostać, tak samo jak za przekroczenie prędkości. Chociażby, no właśnie, z Łodzi czytamy chyba wiadomość, tak?
0: Tak, moi drodzy, bo przenosimy się do Łodzi właśnie. No jeżeli myślicie sobie o Łodzi, myślicie sobie, że były tam organizowane nielegalne wyścigi i policja przyjechała na te nielegalne wyścigi, no to...
1: Wygrali?
0: Myślę, że w tym zestawieniu akurat by wygrali, ale też niespodziewanym chyba w tej całej sytuacji najbardziej jest to, że policjanci nie wpadli na te nielegalne wyścigi samochodem, a helikopterem. I myślę, że z tego powodu, jakby się ścigali z tymi samochodami, to mogliby na pierwszym miejscu skończyć. 139 mandatów zostało wystawionych właśnie w takim zgromadzeniu.
1: O łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych. 5 samochodów zostało zatrzymanych. Tu z kolei o łącznej wartości 780 tysięcy złotych. No to fajne furki, faktycznie.
0: Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, no to oprócz tych 139 mandatów, to do policjanci zatrzymali 5 kierowców, skierowali 9 wniosków do sądu, zabrali 2 prawa jazdy, zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych, wylegitymowali 288 osób. Dużo to było pracy, więc ja nie dziwię się, że oni helikopterem musieli na to miejsce przylecieć.
1: Na pewno jeśli by się ścigali w górę, to by wygrali też.
0: Myślę, że jakby się ścigali w przód, to też mogliby wygrać.
1: Mogliby faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, zanim wystartują, ale raczej by wygrali.
0: No to pamiętajcie, nie organizujcie wyścigów nielegalnych.
1: Chociaż tak zerkam na naszą antenę, co dalej puszczamy, no i łona trochę jakby jednak przekonuje.

0: A z tych najbardziej zaskakujących, no to tak, gaśnica, znak drogowy, szampon do włosów czy walizki. Więc to ciekawe znaleziska.
1: Z kolei największe zanieczyszczenie powodują baterie i sprzęt elektroniczny. Substancje chemiczne zawarte w bateriach i akumulatorach kumulują się w organizmach żywych i w środowisku, w którym żyjemy. Ponadto bakterie, jeśli zostaną wyrzucone do odpadów zmieszanych, mogą wywołać samozapłon, wyjaśnia dalej ekspert.
0: No tak, a jeżeli wyrzucacie takie niebezpieczne rzeczy, które potem do środowiska przenikają, no to wraca do wody i potem do naszych kranów, więc również do was. Nie można tak robić.

0: co chodzi, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Aferanek.

0: zawroty głowy. Historia zaburzeń odżywiania i ich obserwacji jest długa, ale w ostatnim stuleciu zanotowano wyraźny wzrost zachorowań, szczególnie u osób w wieku nastoletnim i wczesnej dorosłości. Nawet 70 milionów osób na całym świecie żyje z zaburzeniami odżywiania. Są czynniki, które mogą wpłynąć na rozwinięcie się takiej choroby. Zewnętrznie mogą mieć znaczenie na przykład poczucie niedostosowania społecznego, przykre wydarzenia z przeszłości, przemoc psychiczna czy fizyczna oraz nieadekwatne wymagania ze strony najbliższych. Z kolei wewnątrz wpływ mają często wynikające ze stanu psychicznego osoby chorej, takie stany jak chwiejna samoocena, niepewność siebie, skłonność do tłumienia emocji czy własny perfekcjonizm. Zaburzenia odżywiania niejedno mają imię. Relacja każdej osoby chorej z jedzeniem będzie trochę inna. Jednak możemy posłużyć się pewną klasyfikacją w celu próby zrozumienia ich lepiej. Anoreksja będzie polegała na podejmowaniu licznych celowych działań prowadzących do utraty masy ciała i lub podtrzymania małej masy ciała przez pacjenta. Przy czym masa ciała wynosi co najmniej 15% poniżej oczekiwanej normy dla wieku i wzrostu. Chciałam też wyróżnić fakt, że jest ona około 10 razy częstsza u kobiet. Z kolei bulimia objawia się poprzez koncentrację życia wokół jedzenia, z jednoczesnymi próbami kontrolowania masy ciała, z okresowo występującymi niekontrolowanymi napadami tzw. żarłoczności, kompulsywnego objadania się, po których pacjent podejmuje szereg czynności przeciwdziałającym skutkom przyjętego w nadmiernych ilościach pokarmu. Jeśli chodzi o te mniej częste zaburzenia, to możemy wymienić na przykład łaknienie spaczone, czyli kompulsywne jedzenie rzeczy niejadalnych, takich jak ziemia, kreda czy papier. Inną formą takich zaburzeń może być też pregoreksja, czyli obsesyjna kontrola wagi, czy też restrykcje jedzeniowe, specyficznie w okresie ciąży lub około okresu ciąży, łączące się z nieakceptacją swojego obrazu ciała w tym okresie. W kulturze fitnessowej częsta jest też bigoreksja, czyli poczucie, że ciało jest jeszcze za mało umięśnione, mimo obiektywnie dużej masy mięśniowej. W dzisiejszych czasach mamy też dostęp do dużych ilości niezdrowego jedzenia i ważne jest, aby szukać zdrowszych alternatyw, lecz gdy chęć ta przyjmie obsesyjną formę, gdzie jesteśmy w stanie spożywać tylko tak zwane czyste, zdrowe jedzenie, co prowadzi nas do nadmiernej restrykcji oraz lęku, wtedy mamy do czynienia z ortoreksją. Rzeczą, którą warto powiedzieć, to to, że u osób z takimi zaburzeniami często obserwujemy zmiany w strukturach mózgu, które mogą wpływać na regulację głodu i sytości. Są to zmiany, które są wynikiem zarówno niedożywienia, jak i samych chorób. Na początku możemy wspomnieć o zmianie w obrębie całego układu limbicznego, co wpływa na przetwarzanie emocji związanych z jedzeniem. Obserwuje się też różnice w podskórzu, co będzie miało bezpośredni wpływ na odczuwanie głodu i sytości. Zmiany też możemy dostrzec w korze przedczołowej, co z kolei przełoży się na trudności w ogólnej kontroli impulsów i podejmowaniu decyzji żywieniowych. Mogą być one widoczne również w ciele migdałowatym, które wpływa na odczucie lęku takiej osoby. Możliwe są też zaburzenia pamięci, które są efektem zmian w hipokampie. W końcu też warto wspomnieć o zmianach w ramach całego ośrodkowego układu nerwowego, których efektem będą problemy z koncentracją, zmiany nastroju, takie jak depresja czy lęk, oraz zaburzenia snu i problemy z koordynacją ruchową. Zaburzenia możemy też obserwować w funkcjonowaniu kluczowych hormonów, takich jak leptyna, hormon sytości, czy grelina, hormon głodu. ale też pojawiające się przy objadaniu i bulimii zaburzenia insuliny, które przyczyniają się do wahania poziomu cukru, co również wpływa na nastrój i apetyt. Często też mamy do czynienia z podwyższonym poziomem kortyzolu, który pojawia się w wyniku przewlekłego stresu, a on przyczynia się do zwiększonego apetytu oraz gromadzenia więcej tkanki tłuszczowej. Czyli możemy powiedzieć, że zmiany, jakie wnoszą takie zaburzenia, odnoszą się do funkcjonowania całego ciała, w czego skutku ich konsekwencje dotkną każdej fasady życia takiej osoby. W przypadku anoreksji i bulimii w celu leczenia poleca się psychoterapię połączoną z psychoedukacją, zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w zależności od przypadku. Czasami też po ocenie aktualnej sytuacji rodziny pacjenta wskazane jest też podjęcie systemowej terapii rodzinnej, a w niektórych przypadkach, szczególnie przy współwystępowaniu innych zaburzeń, przypisanie odpowiedniego wsparcia farmakologicznego. To już wszystko na dzisiaj. Mówiła do Was Marta Sibila. Zapraszam na sociale Mózg Afery na Instagramie i słyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu.
1: Skwierczy Ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: ważniejsza. Rynek nieruchomości na 3 minuty do godziny 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. W Poznaniu będą mogli kształcić się sędziowie i prokuratorzy. Od marca funkcjonować zacznie filia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z Krakowa. Ośrodek będzie realizować ten sam program nauczania, co w Krakowie. Filia w Poznaniu jest drugą szkołą krakowskiej KSSIP, która znajduje się poza granicami stolicy Małopolski. Pierwsza funkcjonuje w Gdańsku. Obecnie trwa nabór do ośrodka w Poznaniu. Zajęcia będą prowadzone m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
2: Pieniądze, finanse, giełda.
1: Poznań w czołówce miast pod względem liczby nieruchomości oddanych do użytku. Stolice Wielkopolski wyprzedza tylko Łódź i Katowice. W tym półroczu oddano o 400 mieszkań więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Dużą rolę w poznańskim rynku nieruchomości odgrywa nowe budownictwo. Eksperci podkreślają, że rynek mieszkań odznacza się stabilnością. Jednocześnie nadal jest duży popyt, co napędza potrzebę budowania nowych mieszkań. Obecnie w Poznaniu cena za metr kwadratowy wynosi około 14 tysięcy złotych.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Udany początek sezonu w wykonaniu szczypiornistek piłki ręcznej Poznań. Poznanianki pokonały dziewiątkę Legnica w pierwszej kolejce Ligi Centralnej 35-32. Starcie podsumowała bramkarka poznańskiej drużyny Daria Konieczna.
3: Mecz był bardzo zacięty, ale byłyśmy przygotowane, że ten pierwszy mecz może tak wyglądać. Tym bardziej, że nie miałyśmy za dużo informacji odnośnie obecnego składu, ale jestem z nas zadowolona, bo mimo wszystko uważam, że pokazałyśmy się z bardzo dobrej strony, no i przede wszystkim mamy 3 punkty.
1: Jedną z bohaterek meczu była debiutująca w drużynie piłki ręcznej Poznań Żaneta Lipo, która rzuciła 11 bramek. Zawodniczka została też MVP całego spotkania. Następny mecz piłka ręczna zagra w piątek o godzinie 19. Będzie to starcie wyjazdowe z drużyną Handball Warszawa. W Poznaniu odbyło się wydarzenie pod tytułem Młodosfera. W ramach inicjatywy przeprowadzono szereg wykładów i paneli poświęconych młodemu pokoleniu. Z analizowanych statystyk wynika, że polaryzacja wśród najmłodszych Polaków jest najbardziej widoczna na tle płci.
4: W Polsce rzeczywiście ponad 50% młodych Polaków wskazuje, że popiera partie prawicowe, radykalne i około 30% młodych kobiet, więc no tutaj jest to rzeczywiście więcej procent badanych niż w innych krajach.
1: Mówiła Maja Jeśmianowicz-Mierzejewska z Fundacji Nowej Wspólnoty. Z kolei obszary, które najbardziej mobilizują młodzież do aktywności politycznej, to prawa człowieka i ochrona środowiska. Najmniej inspirująca dla młodych jest obrona wolności słowa. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydaniu jutrzejsze zapraszam od 6.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 10 za chwilę wybije, no i nie łoś, ale kura oczywiście budzi.

0: 15 dzień września w kalendarzu, mamy godzinę 10 wybiła na zegarku. To wtorek, moi drodzy, 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Godem Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Valerian, Lolita, Dolores i Eckhart. No to najlepszego Kamilu.
0: Najlepszego wszystkim innym Kamilom i innym. Moi drodzy, dzień majonezu firmy Podanej jest tutaj, ale nie możemy wymawiać. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. To dzisiaj wszystko w kalendarzu. Mamy jeszcze przysłowia, więc tak po jednym, po dwa?
1: Po jednym, jakoś tak. Jeden, dwa, jeden, jeden.
0: To proszę bardzo, 1-2-1-1, szanowny pan współprowadzący.
1: Jakiej najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny.
0: To było 1-2-1-1.
1: To było te 1-2.

0: Jeśli dzisiejszy dzień dostarczył Ci już wystarczająco dużo bodźców, mam dla Ciebie spokojniejszą opcję. Wieczór możesz spędzić w miejscu, gdzie zamiast miejskiego zgiełku czekają na Ciebie dźwięki nieziemskiej muzyki. Już o godzinie 20 w Panu Garze zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam Session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie tym razem. Nie wiadomo, kto pojawi się na scenie, jakie instrumenty zabrzmią i dokąd popłynie muzyka. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź swój instrument ze sobą. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co się dzisiaj u niego upichci. A jeśli tego wieczoru masz ochotę zamienić spokojne siedzenie w domu na trochę mocniejszych dźwięków, to mam coś idealnego dla Ciebie. Na scenie w klubie Pod Minogą pojawią się 3 zespoły, a każdy z nich zadba o to, żeby wieczór nie skończył się na grzecznym kiwaniu głową do rytmu. Za tą muzyczną podróż odpowiadać będzie Linkin Park. The Linkin Park Experience, który od lat odtwarza energię koncertu zespołu. A pomiędzy tym wszystkim czeka na Ciebie Wirefool i Snowblink, czyli kolejna dawka mocnego grania. Przyjdź o godzinie 19 do klubu Pod Minogą i sprawdź, dokąd zaprowadzi Cię ten wieczór. A jeśli planujesz stać pod sceną, wygodnie buty zdecydowanie nie zaszkodzą.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: ma na imię Walerian na drugie, ale z tego co kojarzę, to nie. On twierdzi też, że nie. Dzień majonezu, takiego nazwijmy to ze świętokrzyskiego, tak to może określmy.
1: Niektórzy
0: takiego,
1: twierdzą, że jedynego słusznego.
0: Jedynego takiego

0: roku spotkano tam UFO.
1: No to wszystko jest oparte na faktach. To, że to jest po prostu alternatywny rok 2061, co prawda my jeszcze po prostu do niego nie dorośliśmy, no to i tak wszystko tłumaczy w tym momencie.
0: Tak naprawdę to nie wiemy, ile jest tych alternatywnych roków 2061.
1: Nie wiemy, ale to jest jeden
0: z... Wystarczy, że ktoś się cofnął w czasie, zmienił jedną rzecz, przełożył, nie wiem, rybę, która tam leży za tobą, taką pluszową.
1: Proszę zostawić moją rybę w świętym spokoju, ona przynosi mi odrobinę cierpliwości i spokoju w tym radiu. A poza tym, jeżeli mówimy o paradoksie dziadka, to ja myślę, że jest dużo fajnych książek na ten temat, a nie wiem, czy utwór to ten, jakby to powiedzieć, też myśli o tym, co ja w tym momencie, czy obejmuje.
0: No to trzeba sprawdzić. Melinda w tym momencie na naszej antenie i zespół Martini Police.

0: można obserwować. My też polecamy, żeby się wybrać, bo naprawdę dzisiaj pogoda piękna, o pogodzie jeszcze sobie porozmawiamy później. Więc warto z tych ostatnich ładnych dni korzystać. Połowa września, także za chwilę już tak może nie być, prawda?
1: Jak najbardziej, dlatego tym bardziej zachęcamy do przejścia się właśnie w takie miejsce, gdzie trzeba będzie faktycznie dużo, dużo pochodzić.
0: Niedługo będzie chłodno i zamiast ZOO zostaną wam planszówki.
2: Rzucasz dwa, teraz rzucam ja, o trzy pola idę w przód. I znów ty jesteś panią cyr, sześć przede

0: do historii, to za chwilę przejdzie bateria w moim laptopie. Będę musiał analogowo, jak to kiedyś prehistoryczni ludzie, robić tę audycję, bo nie będę miał na czym.
1: Czyli co, wydrukujesz sobie kartki z informacjami?
0: Nie wiem, czy wydrukuję, bo nie będę miał.

Jana Pawła II, rejon Ronda Śródka, rejon Ronda Rataje Hetmańska w kierunku wschodnim, czyli od Wildy do Ronda Starołęka. Ten rejon także polecam wam omijać. Jeśli chodzi o to, co na autostradzie A2 się dzieje, to tam drobne prace nie utrudniają ruchu, natomiast spowolnienia możecie się spodziewać na S11, dojeżdżając do węzła Poznań Zachód. Tyle ja wiem, tyle wiemy my, może wy wiecie coś więcej. 618750213. W takiej sytuacji dzwońcie pod ten numer.

Zastanawiałam się tak w tak zwanym międzyczasie między jednym wejściem a drugim, tak rozmawiając z tobą, czy twoim wewnętrznym zwierzęciem jest krewetka, czy jednak umieśniony facet, który tnie drewno.

było o śmieceniu, ale są też inne nieładne rzeczy, które można w mieście robić i my właśnie o nich sobie teraz porozmawiamy. No bo od dzisiaj, od 15 dnia września obowiązuje nowe rozporządzenie ministra spraw

0: dostać blika 500 zł.
1: Mandat do 500 zł za odmowę wykonania polecenia strażnika. Także za, no, tu tak jest to nieładnie nazwane, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w wojewódzkich programach ochrony środowiska. Czyli no generalnie...
0: Czyli w sumie cały czas to samo.
1: Cały czas jest sprawa do śmiecenia, ale też mandat 500 zł grozi za niedopełnienie obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. Czyli nie można trzymać karaluchów w domu, z tego co rozumiem, takich dziko biegających.
0: Dziko biegający karaluch. Jakie to jest ładne określenie, ale wolno biegający karaluch, który już jest u na przykład węża, to już może sobie biegać. Tak żebyśmy mieli pewność.
1: No, jeśli wąż jest w klatce, a nie taści jakoś losowo, no, wąż nie będzie biegał, ale pełzał po mieszkaniu,
0: no to
1: i
0: tak,
1: przepełzywał,
0: no
1: wiesz, rurami do sąsiadów, to...
0: Przepełzywał rurami do sąsiadów. Ale jeszcze oprócz tego, z takich bardziej życiowych bym powiedziała rzeczy, no to strażnicy będą mogli nakładać mandaty na osoby sprzedające nieletnim napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. I no, to też jest wtedy 500 zł mandatu.
1: Tak zwane energetyki, krótko mówiąc. Unikamy takich zdarzeń, unikamy

0: Powiedzmy może słuchaczom, czym właściwie jest ten rak jelita grubego, o którym dość dużo aktualnie się mówi.
1: No dobra, no to w takim razie może ja to zrobię. Czuję się już w pewnym stopniu wykwalifikowana medycznie.
0: Zdecydowanie.
1: Więc rak jelita grubego, czyli nowotwór tkanki nabłonkowej okrężnicy i odbytnicy, to trzeci pod względem liczby zachorowań nowotwór złośliwy u ludzi i drugi pod względem liczby zgonów. Plus występuje, z tego co pamiętam, on częściej u mężczyzn niż u kobiet.
0: Tak, zdecydowanie. Mężczyźni są nieco bardziej narażeni na ten nowotwór i zdecydowanie jest to wytrwały i niebezpieczny zawodnik wśród raków, co widzimy po tym, co powiedziałaś właśnie. Na szczęście posiadamy profilaktykę, aby się przed nim uchronić i powinniśmy z niej korzystać.
1: O, no właśnie. Czy możemy jemu jakkolwiek zapobiegać? I przede wszystkim, czy są jakieś badania przesiewowe na NFZ, które mogą nam w tym pomóc?
0: Tak, zdecydowanie możemy zapobiegać temu rakowi i są też programy profilaktyczne. Jeśli chodzi o profilaktykę na NFZ, jest ona dostępna u osób powyżej 50 roku życia, między 50 a 65 rokiem życia, którzy nie mają objawów sugerujących raka jelita grubego, czyli nie mają żadnych bólów brzucha, jakichś nieprawidłowych USG, krwawień czy krwawych stolców. I jeżeli nie mieli kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, to mogą taką kolonoskopię wykonać, natomiast ten program umożliwia taką kolonoskopię co 10 lat. Jest to niestety długi odstęp czasu. Jest też opcja dla osób z grupy z obciążeniem rodzinnym, czyli osób, i tu wtedy już od 40 roku życia można w ten program się załapać i jeżeli właśnie pierwszego stopnia rodziny, jakiś nasz krewny, czyli na przykład rodzic z rodzeństwa, albo nasze dziecko chorował na raka jelita grubego, no to wtedy taki właśnie możemy zrobić tak na NFZ już wcześniej taką kolonoskopię. No i oczywiście powiedzmy sobie, ta kolonoskopia to jest takie badanie, bo jakby nie każdy musi to wiedzieć, w którym ogląda się od wewnątrz jelito grube. Ważne jest, żeby obejrzeć całość tego jelita grubego, a nie tylko część. Ponieważ no właśnie czasami ogląda się tylko na przykład odbytnicę, czyli ten ostatni kawałek, a ważne jest, żeby całość zobaczyć. Zazwyczaj to jest wykonywane pod znieczuleniem, więc nie boli. No i właśnie jest opcja, aby skorzystać z takiej profilaktyki na NFZ. Poza tym, oprócz tego możemy oczywiście chronić się nie tylko w postaci badania profilaktycznego, ale na przykład jeść dużo warzyw i owoców, co jest udowodnione, że jest również profilaktyką tego raka, stosować aktywność fizyczną, no i przede wszystkim właśnie mieć wiedzę na temat tego nowotworu, chociażby też, czy w naszej rodzinie on występował, ponieważ jest on również związany genetycznie.
1: Okej. A z tego, co powiedziałaś, 10 lat, tak, na NFZ, to brzmi tak nie za często.
0: Niestety, jak część rzeczy na NFZ.
1: Fajnie, jeżeli ma się możliwości, to w sumie zrobić pewnie raz na 2 lata, chociaż prywatnie, taką kolonoskopię.
0: Zdecydowanie polecamy tak zrobić, jeżeli tylko ma się takie możliwości.
1: Aga, a czy są czynniki mogące sprzyjać rozwinięciu się u nas takiego nowotworu?
0: Tak, niestety są i jest ich cała lista. Przede wszystkim nasz styl życia tutaj dużą rolę odgrywa, czyli wysokokaloryczna dieta. Otyłość też sprzyja takiemu raku jelita grubego. Dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, czyli zdecydowanie lepiej wybrać oliwę z oliwek niż na przykład smalec. Czerwone mięso, tutaj też raczej polecamy kurczaka niż na przykład wołowinę. Jeżeli unikamy warzyw i owoców, to również sprzyja rozwinięciu tego nowotworu. Poza tym smażone, wędzone produkty, brak aktywności fizycznej, bo tak jak mówiliśmy, aktywność fizyczna będzie profilaktyką, żeby właśnie tego nowotworu nie było. No, co za tym idzie, siedzący tryb życia, no i nasz top 1 w tworzeniu większości nowotworów, czyli palenie papierosów, oczywiście również ma tutaj znaczenie i może sprzyjać powstawaniu tego nowotworu. Poza tym alkohol wysokoprocentowy, no i jakieś tam też dolegliwości, czy choroby na przykład jak wrzodzące zapalenie jelita grubego, choroba leśniskiego Crohna, to również będzie nam zwiększać ryzyko. No i tak jak też mówiliśmy, genetyka tutaj odgrywa istotną rolę i to, czy taki rak występował rodzinnie u nas.
1: Okej, to teraz chyba już wiemy wszystko w takim razie, jak chronić swoje jelitka. I nie bójmy się oczywiście kolonoskopii, bo ona zdecydowanie ratuje życie.
0: Zdecydowanie. Dzięki, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu. Hurtowa.

0: prowadzą dla Was
1: Martyna Michno
0: i Gabi Dębowska, a realizuje nas Mikołaj Pluciński. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, to będzie ich bardzo dużo i bardzo będzie ekscytująco, ponieważ porozmawiamy z naszym gościem, czyli Kubą Kapralem, który jest reżyserem i producentem spektaklu Martwy Ojciec. Poza tym zapowiemy Wam również, jak będzie przebiegał najbliższy festiwal Go Local Jeżyce 7 dni. Poza tym również porozmawiamy sobie o spektaklu Pani Doubtfire w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Również mamy dla Was konkurs, ale jeżeli chcecie o nim usłyszeć, to musicie z nami pozostać jeszcze chwilkę.

0: aktorem. Czy jest coś takiego specjalnego, albo coś, co ciebie na przykład bardzo ekscytowało, czy interesowało przy tworzeniu tej scenografii?
1: Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, ale
0: oczywiście.
1: Jeżeli też nie wiem, jak młodsze pokolenia, ale ja się często, albo zdarzało mi się bawić z bratem w taki domek z kotów. Parę krzeseł, parę kotów i powstawał rodzaj namiotu, który był takim schronieniem, w którym były drobne światełka, jakieś latarki. I my zrobiliśmy coś takiego w skali makro. Więcej nie będę zdradzał, myślę, że ta scenografia jest naprawdę piękna. Tutaj też ogromny udział pary boskiej, czyli Grzesia Raubo i Justyny Paluszyński-Raubo. Przepiękna, naprawdę ładnie to wszystko plastycznie wyszło i świetlnie, też światełka są specyczne, nie powiem jakie, żeby nie czuć niespodzianki tym, którzy się wybierają. Będzie to na pewno, mimo trudności tego tematu, po prostu wizualnie atrakcyjne.
2: Czyli mówisz, że w scenografii będziemy mieli taki mały powrót do wspomnień z dzieciństwa?
1: Trochę tam sięgamy w głąb i dotykamy takiego wewnętrznego dziecka, które zostaje, szczególnie w osobach doświadczonych ciężkim domem, tak trochę mocniej zostaje to dziecko wewnętrzne, takie schowane w kąciku, nieśmiałe, ze zdruzgotanym poczuciem własnej wartości. To będziemy dotykać właśnie tej sfery trudnego dzieciństwa.
2: A do kogo tak najbardziej kierujesz ten spektakl? Do jakiego typu widza?
1: Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia i tutaj nie mam szczególnego kierunku wiekowego. Naprawdę to jest dla wszystkich. Więc takich widzów widzę po rezerwacjach wejściówek, bo wejściówki w ramach programu Off Polska są darmowe na ten spektakl i ludzie wcześniej rezerwują, ponieważ mamy ograniczoną listę widzów. To, co jeszcze dodam, tam w spektaklu jest ciasno i aktorzy są bardzo blisko widowni. O tym też mamy informację, kiedy publikujemy informację o spektaklu, że dochodzi do bliskiego kontaktu z aktorem i to też jest część tego. Ale tak jak się rozgaduję jak zwykle, przez różne tematy, wiekowo jest to skierowane do wszystkich. Do każdego odbiorcy. Powyżej 15 roku życia, bo taką granicę dolną wieku ustaliliśmy.
2: Właśnie już jak powiedziałeś tutaj o widowni i aktorach, to jestem bardzo ciekawa, dlaczego zdecydowałeś się na przełamanie tej czwartej ściany i brak rozgraniczenia właśnie pomiędzy widownią a aktorami?
1: Przy tym temacie zanurzamy się w człowieku tak mocno i tak głęboko i ta bliskość tutaj jest bardzo istotna. Nie wyobrażam sobie, że ten temat i ten spektakl grany jest przy klasycznym układzie, widownia jest zupełnie osobno. Tutaj widownia jest częścią tego domku.
0: Faktycznie, wydaje się to być bardzo istotny element. Chciałam też tutaj dopytać, ponieważ spektakl powstaje w ramach programu Instytutu Teatralnego OFF Polska. Czy mógłbyś trochę bliżej nam opowiedzieć o tej współpracy?
1: OFF Polska to już jest szósta edycja programu, który promuje i produkuje spektakle offowe. Co roku powstaje kilkanaście takich produkcji i my jesteśmy jednymi z beneficjentów tego programu tegorocznymi. Było 200 ponad 50 zgłoszeń i wybrano 17 projektów i wśród nich Matce Ojciec. To są dosyć duże dotacje. Na spektakl dostaliśmy ponad 1000 zł, co pozwoliło nam w komfortowych warunkach. Jak godziwe wynagrodzenia, to się w sumie rzadko zdarza pracy offowego teatru, że ktokolwiek dostaje jakieś pieniądze, ale my tu mogliśmy dzięki temu programowi rzetelnie i za godziwe w miarę wynagrodzenia pracować sobie przez parę miesięcy.
0: Super, faktycznie jest to bardzo duża szansa, tak jak już wspomniałeś, dla offowego teatru. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba. Myślę, że ten spektakl brzmi niesamowicie ciekawie i ekscytująco. Czy chciałbyś nam również powiedzieć o tym, co, gdzie i kiedy właściwie, ponieważ już zbliżają się spektakle premierowe?
1: Tak, premierowe pokazy są w najbliższą sobotę i niedzielę, ale nie ma już od dawna na nie wejściówek, ponieważ te rozeszły się dosłownie w 2-3 dni. To pokazało nam, że zainteresowanie i tematem jest duże, ale już organizujemy na listopad 4 i 29 listopada. Będziemy 4 razy pokazywać nasz spektakl, więc będzie szansa go zobaczyć, a na te premierowe naprawdę bardzo szybko rozeszły się wejściówki. Także zapraszamy do śledzenia losów Martwego Ojca w obszarach kultury, bo na pewno nie znikniemy. Okazało się, że jakoś tak mocno rezonuje z odbiorcami ten temat i dużym zainteresowaniem spotkała się ta produkcja.
0: Faktycznie.
1: Jeszcze przed premierą.
0: Tak, jeszcze przed premierą, ale tak jak wspomniałeś, faktycznie jest to temat, który warto podejmować i zdecydowanie trzeba podejmować, dotyka wiele osób. Dlatego również myślę, że wśród naszych słuchaczy znajdą się osoby zainteresowane spektaklem, dlatego również my zapraszamy do śledzenia informacji na jego temat, a my już za chwilkę wracamy z dalszą dawką kultury. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Już za chwilkę wracamy do Was.

0: dlatego, że właśnie zbankrutowała. Motion podkreśla, że jest to naprawdę świadoma decyzja podjęta w momencie, kiedy program wciąż funkcjonuje dobrze, a finanse są uporządkowane. Ale chce zakończyć działalność, zanim sytuacja ekonomiczna zmusi ją do ograniczenia jakości wystaw albo wsparcia oferowanego artystom. Jest to naprawdę rzadki przypadek, bo jak wiemy, większość galerii zamyka się teraz ze względu właśnie na brak pieniędzy, więc odejście w momencie, gdy wciąż je ma, to prawdziwa klasa. Zostajemy cały czas w Londynie i jest to zdecydowanie mój ulubiony art news z całego dzisiejszego zestawu. Wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego, ale nie ostatnio, tylko rok temu. Wyobraź sobie, że usunięcie sztuki ze sfery publicznej okazało się kosztować więcej niż naprawdę niejedna wystawa. Już tłumaczę, o co chodzi. Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało ponad 85 tysięcy funtów na usunięcie muralu Banksiego z budynku Royal Courts of Justice. Nie uwierzysz, ale widziałam ten mural na własne oczy. Mam nagranie nawet na telefonie, jak próbowali go usunąć. Typ był w masce, za barierką, w otoczeniu ochroniarzy. I jak tylko ten mural się pojawił, to cały Londyn kipiał ciekawością. Sama praca pojawiła się tam we wrześniu ubiegłego roku. Banksy przedstawił sędziego w tradycyjnej peruce i todze, który unosi młotek nad leżącym na ziemi demonstrantem. Na trzymanym przez protestującego transparencie pojawiły się czerwone ślady krwi. Artysta potwierdził autorstwo pracy w mediach społecznościowych, jak to ma w zwyczaju, ale niemal natychmiast mural został zasłonięty. Potwierdzam to. I teraz tak. Samo usuwanie farby kosztowało 50 tysięcy funtów. Kolejne ponad 35 tysięcy pochłonęła ochrona obiektu i nadgodziny pracowników. Czyli łącznie mamy 85 300 funtów. A to nie koniec wydatków na Banksiego. Może kojarzysz, że w kwietniu artysta ustawił w centrum miasta rzeźbę przedstawiającą mężczyznę z flagą zasłaniającą mu twarz. Było też o niej dosyć głośno. Westminster wydał już około, uwaga, 60 tysięcy funtów na bariery, zabezpieczenia i obsługę tej pracy. Także coś czuję, że niedługo Wielka Brytania zbankrutuje nie przez dług publiczny, Brexit czy inne kryzysy, ale przez obsesję usuwania lub zabezpieczania Banksiego w przestrzeniach publicznych. Dzisiaj wyjątkowo zostawię Cię bez sztucznej ciekawostki tygodnia, bo myślę, że Banksy był wystarczająco ciekawy. Życzę Ci kolorowego dnia i słyszymy się już za 2 tygodnie. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: kolejne ciekawostki, ale takie mniej agresywne. I jak mówi o tym Bartosz Kaśmierczak, architekt i jerzycjanin, z którym rozmawiała również nasza koleżanka redakcyjna Michalina Janus.
1: Ten udział społeczny jest taki zróżnicowany, że nie tylko artyści, nie tylko osoby, które interesują się sztuką, ale osoby, które po prostu chcą spędzić jakoś wolny czas, zobaczyć, co się na Jeżycach dzieje, no poznać też swoich sąsiadów. To osoby zupełnie przypadkowe, które gdzieś przechodzą obok, zerkają do nas, do bramy, na przykład gdzieś się coś dzieje i my ich po prostu wciągamy w tą grę. Te spotkania ze sztuką są wyjątkowe, nie są sztywne, to nie jest wejście do galerii sztuki, tylko to są sytuacje, w których ta sztuka wychodzi do nas.
0: Więc tak, ta sztuka będzie tutaj działać jak ogromna, rozproszona galeria po całych Jeżycach. I będziemy mogli do niej wejść, do miejsc, które mijamy codziennie, ale na które nie zwracamy aż tak dużej uwagi. W końcu te miejsca staną się dla nas bardziej takie dostępne i mniej tajemnicze. Więc bardzo polecam ci przyjść tutaj na ten festiwal i też obserwować Instagrama GoLocal Jeżyce 7 dni, ponieważ tam będą publikowane szczegóły dotyczące harmonogramu i dokładna mapa miejsc, które się tam będą pojawiać, które będą brały udział. I jeszcze dodatkowo, co jest zadziwiające, ale przynajmniej dla mnie, bo jak zobaczyłam tą ilość, naprawdę się zaskoczyłam, że w tej edycji weźmie udział ponad 30 artystów, więc to jest ogromna dawka zróżnicowanej sztuki. Nawet sama oglądając profil i posty z tamtej edycji, bardzo się zaskoczyłam, jak bardzo właśnie ten festiwal jest różnorodny, ponieważ jesteś w stanie na tym Instagramie zobaczyć posty z różnymi rzeźbami, właśnie lalkami, malunkami, wszystkim. Więc sztuka tutaj podczas tego festiwalu jest bardzo zróżnicowana. Dlatego polecam ci śledzić wszystkie informacje odnośnie festiwalu na Instagramie festiwalu GoLocal Jeżyce 7 dni. I być częścią tego. Stać się sam w jakiś sposób kawałkiem tej sztuki. I też fajne jest to, żebyś nie planował sobie co do minuty zwiedzania tego festiwalu, ponieważ nigdy nie wiesz, co stanie na twojej drodze i co tym razem cię zaskoczy. Więc wpadaj zatem od 24 do 27 września na Jeżyce i zobacz, co tym razem pokaże ci sztuka i kultura.

0: ale i również ogólnie całą tą dynamikę rodziny. A myślę, że najlepiej o tym opowie sam Michał Kocurek.
1: To jest naprawdę jeden z moich ukochanych filmów, więc byłem bardzo zestresowany, mówiąc szczerze, jak dostałem tę propozycję, bo pomyślałem sobie, że są to bardzo duże buty do wypełnienia. I plus oczywiście to, że to jest kompletnie inna też dziedzina, bo jest dużo śpiewania, dużo stepowania, dużo tańczenia, dużo beatboxowania, dużo komediowych scen, gdzie ja akurat czuję się mocniejszy w tych wzruszających i dramatycznych, ale też fajnie było się zmierzyć z taką materią, która naprawdę w bardzo mądry sposób potrafi bawić i jest autentycznie wzruszająca i fajne, dobre treści przerzuca dalej na widownię, więc to duży zaszczyt, honor i ogromna frajda granie tej roli.
0: No właśnie, bo tutaj, tak jak wspomniałam, w roli filmowej głównego twórcy wcielił się Robin Williams, czyli bardzo znana postać, bardzo słynny i ceniony aktor, więc wcale się nie dziwię tutaj aktorowi Michałowi Kocurkowi, że był to dla niego stres. A jeżeli chodzi o samą pracę przy takiej komedii, jak to wygląda, z czym to się je?
1: Prześmieszną sytuacją dwa dni temu było to, kiedy dzieci po raz pierwszy zobaczyły mnie i Patryka chwilę później na następnej próbie już w masce. I ta nasza cudowna mała Natalii grana przez cztery dziewczynki i Christopher grany przez czterech chłopaków, oni nie byli w stanie w ogóle nam patrzeć w twarz i mnie i Patrykowi, tylko byli tacy, no śmierdzi pani trochę jak klej, byli kompletnie wybici z sanek, bo nie byli gotowi na ten widok.
0: Myślę, że jako dziecko może to szokować, bawić, ale przede wszystkim przerażać. A za te wszystkie właśnie stylizacje i twory jest odpowiedzialna projektantka kostiumów Katarzyna Zawal. I trochę więcej o swojej pracy, przede wszystkim na temat maski pani Doubtfire, czyli tej charakteryzacji, opowiedziała właśnie naszej koleżance z redakcji Lucy Sutkowskiej.
2: Maski dla Patryka Kosińskiego i Michała Kocurka. Każdy z nich ma po kilka kompletów tych masek. Było to bardzo trudne w realizacji, natomiast myślę, że udało się, czeka nas jeszcze kilka poprawek, natomiast jest to zdecydowanie najbardziej wymagające i dla nas realizatorów, ale też dla artystów, ponieważ no, nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja dla chłopaków, dlatego bardzo ich podziwiam, są naprawdę dzielni, ale cieszę się, bo wyglądają oboje fantastycznie.
0: Myślę, że spektakl brzmi niezwykle ekscytująco. Kto widział zresztą film, ten wie, że jest on takim totalnym klasykiem, który warto zobaczyć na żywo właśnie z muzyką. Na pewno robi jeszcze większe wrażenie, więc musicie sprawdzać jak i co, jeżeli chodzi o dostępność tych spektakli. A my za chwilkę już do Was wracamy.

0: Tutaj porozmawialiśmy sobie z naszym gościem Kubą Kapralem o jego spektaklu Martwy Ojciec. Później również porozmawialiśmy sobie o festiwalu Go Local Jeżyce 7 dni. A na koniec porozmawialiśmy o jakże zabawnym musicalu Pani Doubtfire, na który również serdecznie Was zapraszamy. Dzisiejszy sabotaż poprowadziły dla Was
1: Martyna Michno
0: i Gabi Dębowska, a realizował nas Mikołaj Pluciński. Więc dziękujemy Wam serdecznie, miłego wieczorku i do usłyszenia.

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła godzina 19:04 minuty temu, a to oznacza, że mamy aferytm, mamy audycję, która mówi trochę o takich nowościach z polskiej muzyki, ale aferytm pod palmami charakteryzuje się nieco luźniejszą formą. Akurat dzisiaj przygotowałam dla was raczej polskie nowości. Dzisiaj podróżujemy po Polsce, trochę będzie wakacyjnie, a trochę nie. Trochę tych nowych nowości i takich względnie nowych, bo powiedzmy, że czas trochę się rozmywa w wakacje, więc powiedzmy, że nowość, jakby czas życia nowości się przedłuża. Gościnnie przygotowałam dla was wywiad. Wywiad, mówię, że gościnnie, dlatego że został nagrany przez koleżankę redakcyjną podczas Great September. Jest to wywiad z Misią Chorbatowską, więc polecam zaczekać trochę. Powiedzmy, że pewnie będzie około 19:30 ten wywiad. Także polecam zaczekać i posłuchać innych utworów, które wybrałam. A zaczęliśmy od utworu Pelagia zespołu Szama. To jest ich pierwszy singiel zapowiadający drugi album. To jest taki zespół, który łączy inspiracje Motown, ma taki charakterystyczny groove. I ten utwór moim zdaniem jest bardzo ponadczasowy, pełen energii i takiego fajnego vibe'u. Nie wiem, jak to inaczej ująć. I to, co najbardziej spodobało mi się w tym utworze, to właśnie to, że na pierwszym miejscu jest właśnie ta Pelagia. Pelagia, która jest raczej starszą kobietą. Podoba mi się ten trend w muzyce, żeby troszeczkę właśnie te starsze kobiety też wysunąć na pierwszy plan z innych takich utworów. Mogę powiedzieć, że z nowości była na przykład Ania Szlagowska z utworem Halina, także tutaj też polecam zapoznać się z tym utworem. Realizuje mnie Arek Cierniak, a wybrałam następny utwór, który w sumie mogłam zagrać jako pierwszy, dlatego że nazywa się Numero Uno, ale dzisiaj przekornie będzie jako Numero Dos.

Hipnotyzujący motyw pianina, obudowany taką gęstą sekwencją instrumentów i psychodeliczne gitary, to właśnie zaserwowała nam Cordylas w utworze numero uno i przekornie usłyszymy go na samym końcu nadchodzącej jej płyty, to jest jej debiutancki album, w którym muzyka staje się osobistą terapią i mostem do takiego wspólnego przeżywania emocji. Właśnie ona zaprasza słuchacza do tego, żeby wsłuchać się, zatracić właśnie w tej muzyce i słuchać się w to napięcie, które doprowadza właśnie do takiego spektakularnego finału. Za produkcję, mix i master odpowiada Tomasz Harry Waldowski. To informacja dla ciekawskich. A następnym utworem, który dla was wybrałam, jest utwór Mariam bez żebra stworzona, o którym opowiem po wysłuchaniu tego utworu.

0: Niech się Wojuszki zaśmieje i będzie dobra.
1: Słuchajcie, Mariam powiedziała nam nie lubię, a ja mogę powiedzieć, że ten utwór bardzo polubiłam od pierwszych zasłyszanych sekund tego utworu. Ma taki motyw cielesny, tak samo jak poprzedni singiel, czyli Splot Słoneczny. No i właśnie tutaj Tomasz Ochota, dziennikarz muzyczny, bardzo ładnie określił ten utwór właśnie jako taka manifestacja buntu i pomszczenia pewnej wersji siebie. Tutaj punktem wyjścia tego utworu jest właśnie bunt przeciw rolom narzucanym człowiekowi, co uważam za wartościowy przekaz, więc gratuluję bardzo Mariam. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam, za to, że podjęłaś się takiego tematu. No i to, co najbardziej gdzieś tam przykuło moją uwagę w tym utworze, to jest ta eskalacja słowa nie lubię i właśnie jako forma przebicia właśnie przez te oczekiwania społeczne, bunt przez wszystkie sfery życia. Tak, więc to, co tygryski lubią najbardziej podczas audycji Aferytm, to jest płyta tygodnia. Płyta tygodnia. A w tym tygodniu płytą tygodnia została płyta Eskapizm od Oyster Boya, którego myślę, że na pewno większość z was kojarzy. Jest to ikoniczny poznaniak, który no jednak w tym poznańskim muzycznym świecie bardzo często się pojawia. Jeśli nie pod pseudonimem Oyster Boy, to pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Piotr Kołodyński. Jest to jego drugi długogrający album, takie najbardziej osobiste i dojrzałe wydawnictwo. To opowieść o samoakceptacji, miłości i właśnie wychodzeniu z depresji i odnajdywaniu nadziei w codzienności. Wybrałam dla was utwór, który właściwie kończy ten album. Utwór nosi tytuł Epilog mojego życia, Jestem Cooked. Posłuchajmy tego razem.

artystka, aktresę, zmieniła nam trochę nastrój, bardziej na taki romantyczny, spokojny, melancholijny alt folk. Inspiracje jej to są właśnie Ben Howard i Lana Del Rey głównie, przynajmniej tutaj w tym utworze. Jak mogliście odczuć, to są nieco bardziej takie delikatne brzmienia też od tych poprzednich naszych utworów, których słuchaliśmy. Utwór opowiada o takim uczuciu, którego jeszcze nie jesteśmy pewni. Nie jesteśmy pewni, że ono istnieje. Wstyd nam jeszcze przyznać, że ono właściwie jest. To, co warto tutaj nadmienić, to też to, że artystka śpiewa tym razem tylko po angielsku. No i właśnie ma to zadanie odzwierciedlić okoliczności, w których piosenka powstała i też rozdarcie językowe, z którymi artystka miała do czynienia właściwie przez ostatnie lata. Także tutaj też jest ciekawy skręt w anglojęzyczne brzmienia, powiedzmy. A następnym utworem to będzie już utwór, który miał też premierę naprawdę bardzo niedawno, utwór Misi Chorbatowskiej Wir, a następnie posłuchamy mojej współredaktorki, że tak to ujmę, która miała okazję rozmawiać z artystką podczas festiwalu Great September.

0: Cześć, rozmawiam dzisiaj z Misią Chorbatowską, która będzie występować podczas tegorocznej edycji Great September. I chciałam zacząć rozmowę od tego, jak w ogóle się dostaje na taki Great September, jak to wygląda, czy trzeba się gdzieś zgłosić, czy się jest losowanym w wyniku jakiegoś konkursu, czy trzeba coś wygrać, jak to wygląda, jakbyś mogła przybliżyć.
1: Jest booking, który wyszukuje artystów, którzy mają zagrać na festiwalu, i jest też opcja jak najbardziej samodzielnego wysłania zgłoszenia.
0: Czyli mamy po prostu dużo możliwości, żeby wziąć w czymś takim udział. Ja też tak zagajam na początku o to, dlatego że mamy też sporo osób, które nas słuchają na pewno, które też może chciałyby się kiedyś wybrać na taką konferencję showcase'ową właśnie w roli artystycznej. I jak to się wydarzyło właśnie w twoim przypadku? Czy też zostałaś wybrana? Czy ty się właśnie zgłosiłaś w jakiś sposób?
1: Dostałam taką propozycję i z niej skorzystałam, dlatego mogę tutaj dzisiaj być. Więc w ogóle też uważam, że showcase'y to jest świetna opcja tak naprawdę dla wszystkich początkujących artystów, bo właśnie nie musisz mieć jeszcze jakiegoś bardzo dużego dorobku, więc to jest bardzo fajne, żeby móc się jakoś tak wypróbować, właśnie pierwszy raz stanąć na scenie, i właśnie to jest super w tych showcase'ach, że po prostu można się tak wypróbować i jakby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, poznać ludzi, którzy tu przyjeżdżają, poznać też innych artystów i zobaczyć, co oni robią, i w ogóle jakoś tak trochę mocniej od środka zobaczyć branżę muzyczną.
0: Z tego, co udało mi się gdzieś tam wyszukać w internetach, to zaczęłaś wydawać te swoje single tak jako Misia Chorbatowska. Zaczęło się od Serca z Lukru i to był 2025. Teraz mamy już rok później. Powiedz mi, co się działo w twojej takiej muzycznej karierze przez ten okres tego roku? Czy nagrywałaś kolejne utwory, czy może już miałaś wszystko przygotowane i to była kwestia wypromowania tego teraz?
1: Ojejku, wydarzyło się tak dużo rzeczy, że nie wiem, gdzie zacząć, ale pewnie zacznę od początku, będzie to najprostsze. Jak wydałam właśnie ten singiel Serce z Lukru, to ten odzew, który dostałam z każdej możliwej strony, był taki cudowny. Oczywiście tam w tle miałam już kolejne utwory, które się tworzyły, więc też w międzyczasie nad tym pracowałam. Ale też właśnie ten singiel Serce z Lukru wygrał taki konkurs organizowany przez platformę Amuse Me, dzięki czemu też mogłam nagrać jeszcze jeden, znowu kolejny utwór z producentem Czarnym Hi-Fi. No ale kolejnym singlem, który wydałam, był wspaniała współpraca z Lesmanem, singiel Muszę Trochę Się Rozpaść, który wydałam na początku tego roku już. W późniejszym czasie też tworzyliśmy we współpracy z Michałem Zachariaszem, Dawidem Mędrzakiem, taki utwór dla mnie personalnie bardzo ważny, Maliny. To jakby wiosna tego roku. No i to się jakoś tak wszystko po prostu samo napędza, te rzeczy się tworzą. Teraz wydaję nowy singiel, Wir, który powstał we współpracy z Czarnym Hi-Fi oraz Piotrem Radzio. Ten utwór gram przedpremierowo na Great September i no nie mogę się po prostu doczekać, aż wreszcie się to wydarzy. I robię rzeczy dalej, także możecie się spodziewać kolejnych nowości.
0: Ja na pewno nie mogę się ich doczekać i mam nadzieję, że osoby, które słuchają teraz tej rozmowy również. A powiedz mi, co stoi za tymi twoimi utworami, bo domyślam się, że to nie tylko muzyka, ale też teksty są tam bardzo ważne, szczególnie jak wspomniałaś o tych Malinach, że to jest bardzo ważny utwór dla ciebie, to ta warstwa tekstowa jest niesamowicie ważna. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć, o czym tworzysz, jakby co cię inspiruje, ale w takim sensie jakby co opisujesz w tych swoich utworach, czy to są historie, czy to są po prostu jakieś zatrzymane kadry życiowe, jakbyś to mogła tak podsumować?
1: Wydaje mi się, że zaczęłam pisać teksty, jak jeszcze chodziłam do szkoły i po prostu jakoś chciałam wyrazić to, czego nie mogłam wyrazić, i dla mnie te piosenki są właśnie tym wyrazem tego, czego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie przechodzi mi się to przez gardło, ale jak już to śpiewam z tymi tekstami, to nagle mogę się tym dzielić, może to ze mnie trochę wyjść w jakiś taki sposób. A co mnie inspiruje? Inspiruje mnie absolutnie wszystko, moi najbliżsi, moje życie, wszystkiego, czego doświadczam i co mnie w jakiś taki sposób dotyka, i po prostu to jest moja jakaś taka wewnętrzna potrzeba podzielenia się tym, i też jest dla mnie jakieś takie ujmujące to, że ja, dzieląc się tym, też inni znajdują w tym siebie i jakieś swoje sprawy, swoje emocje i przemyślenia.
0: Dziękuję ci bardzo. Ja wiem, że to pytanie o inspirację jest zawsze takie trochę, jakby to powiedzieć, może nie głupie, wie, ale jest czasem trudno opowiedzieć o tym, co się wyśpiewuje, bo tak jak mówisz, te słowa gdzieś tam uciekają, kiedy prowadzi się rozmowę, ale jakoś w utworach, kiedy są złożone w odpowiedni sposób, to właśnie sprawiają, że jesteśmy się w stanie z nimi utożsamić. Jakbyś mogła nam więcej powiedzieć o twoim najnowszym utworze, o Wirze, bo to jest na pewno cudowna historia, która stoi za przygotowaniem tego, szczególnie, że tutaj też są współprace z innymi twórcami, więc na pewno tutaj myślę, że to będzie ciekawy wątek do poruszenia.
1: Wir jest dla mnie takim trochę nowym otwarciem artystycznym w kontekście moich poprzednich utworów, które wydałam. Tamte są takie bardziej melancholijne, refleksyjne. Są to pewne historie, ale właśnie takie sentymentalne i melancholijne. Natomiast Wir jest takim uderzeniem, takim jasnym powiedzeniem stop na pewne rzeczy, na pewne zachowania i interakcje. Jest dla mnie czymś, czego bardzo długo w sobie szukałam. I w trakcie tworzenia tej piosenki to znalazłam i to mnie jakoś tak no mega porusza, że też ludzie będą mogli to słyszeć.
0: Widziałam w twoich mediach społecznościowych, że Wir też jest opatrzony warstwą wizualną, to znaczy co stoi za tą historią, która jest właśnie pokazywana w obrazkach, która towarzyszy tej warstwie dźwiękowej.
1: Za warstwą wizualną też stoją wspaniali ludzie, czyli Julia Kraszewska i Paweł Żarko. Oni tworzyli to ze mną, a co pokazuje to wszystko, to jest właśnie ten Wir, to bycie ciągle w tym niekończącym się, nieustannym Wirze, ale też pokazuje to przełamanie, które następuje w pewnym momencie, po którym trochę już nie ma odwrotu.
0: A jeszcze tak zapytam, muzycznie tak określają cię jako taki indie folk i pytanie, czy to jest gatunek, z którym ty się jakoś utożsamiasz, albo czy to jest strona muzyczna, w którą chciałabyś dalej brnąć, czy może jesteś teraz na etapie bardziej poszukiwania i czy uważasz, że gdzieś tam po prostu bardziej dążysz do tego, żeby jednak nie szufladkować się z tym indie, czy nie szufladkować się z tym folkiem? Jak to u ciebie brzmieniowo wygląda?
1: Chyba mam tak, że po prostu chcę robić piosenki, dzielić się swoimi tekstami. Nie mam trochę tak, że chcę się jakoś określać, że to jest takie i takie, tylko po prostu robię muzykę. I to jest dla mnie jakby najważniejsze. Jeśli ktoś to określa w ten sposób, no to też okej, ale dla mnie kluczowe jest to, żeby po prostu przekazywać te emocje w tych utworach i po prostu być w tym.
0: A w jaki sposób tworzysz? Czy masz jakiś przepis na to? Czy za każdym razem jest inaczej? Czy najpierw jest tekst, potem melodia? Czy to powstaje razem? Masz takie momenty, kiedy jesteś jak kurczę, muszę to teraz zapisać, bo inaczej ucieknie? Czy raczej po prostu spisujesz sobie rzeczy i potem do nich wracasz w momencie, kiedy jest możliwość wejścia do studia na przykład?
1: To zależy, bo jest bardzo różnie. Czasami jest tak, że utwór powstaje od muzyki i dopiero potem jakby powstaje ta historia, jakby którą ten utwór we mnie wywołuje, wyciąga tak naprawdę na powierzchnię. Czasami jest tak, że wracam do jakichś swoich notatek, które po prostu na bieżąco tworzę. Czasami jest tak, że tekst jest, a ja do tego tworzę z muzykiem muzykę. Tak? Mhm. Więc to tak naprawdę to jest takie różne, no bo to są emocje. Tego jakby nie można złapać w jakichś ramach. To jest tak abstrakcyjne i tak trudno uchwytne, że po prostu no jest to magia.
0: Muzyka to jest magia. Też na jednym z paneli tutaj podczas Great September też padło po prostu od kompozytora muzyki do 1670 z kolei, że czasem to się po prostu dzieje i to po prostu jest i nie do końca wie się po prostu skąd to przychodzi. A powiedz mi, czy masz jakieś takie swoje marzenia muzyczne, na przykład miejsce, w którym bardzo chciałabyś zagrać albo jakiś festiwal, który chciałabyś odwiedzić? Czy jeszcze nie myślisz tak daleko i bardziej na razie teraz się skupiasz na tym aspekcie wydawniczym?
1: Teraz skupiam się na tym, żeby tworzyć rzeczy i to jest dla mnie teraz kluczowe, zresztą w sumie zawsze było, żebym mogła tworzyć. Po prostu to, gdzie się widzę, to miejsce, w którym mogę tworzyć i jakby dzielić się tym, co jakby we mnie siedzi i co chcę przekazać.
0: A jeżeli chodzi o Poznań, czy będą jakieś gdzieś tam plany może, żeby poodwiedzać inne miasta w przyszłości, czy nie możesz jeszcze zdradzać nic?
1: Mogę powiedzieć tak, bardzo bym chciała się pojawić w Poznaniu, także jeśli ktokolwiek tego słucha, kto mógłby sprawić, żebym się tam pojawiła, to dawajcie znać.
0: Jeszcze słuchaj, chciałabym cię zapytać, czy chciałabyś się podzielić jakąś taką myślą jeszcze na sam koniec? Czy może masz jakieś takie protipy dla osób, które dopiero zaczynają albo gdzieś tam po prostu wahają się trochę, czy iść, czy nie iść w to wszystko? Jak ty oceniasz po prostu taką drogę też bycia taką artystką, która po prostu ma za sobą wydanie już kilku singli? Jak taka droga po prostu wygląda i czy może masz po prostu właśnie jakieś takie wskazówki dla osób, które mogą ich szukać?
1: Bardzo rozbudowane pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że najważniejsze jest sobie zadać takie pytanie, dlaczego mam tego nie zrobić, skoro to kocham? W sensie realnie wszystko jest o tej muzyce w moim życiu, że jakby ona jest w każdym możliwym elemencie mojego życia, więc co najgorszego może się wydarzyć? Może się po prostu nie udać. A to też nie jest kwestia udawania się i nieudawania. To jest tak po prostu robienie muzyki. Jeśli to kochasz, to po prostu to zrób.
0: I to jest piękna porada, słuchajcie. Misia Chorbatowska z Great September specjalnie dla was. Ja tobie dziękuję serdecznie i zachęcam was do tego, żeby słuchać Wiru i nie tylko, jeszcze poprzednie 3 single też są dla was dostępne. No i oczywiście czekać na to, aż Misia przyjedzie do nas do Poznania i będziemy mogli zaprosić was wtedy na jej koncert. Także dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję pięknie.

No i właśnie słuchaliśmy też klimatu Great Septemberowego, że tak powiem, ponieważ duet Norbi i Wika występował właśnie podczas tego festiwalu. Duet ten serwuje nam czasami taką dreampopową eteryczność, czasami gitarowy altpop, a jeszcze innym razem elektroniczny minimalizm. Także tutaj w te trzy kierunki z pewnością uderzają. Ten konkretny utwór też miał premierę dość niedawno. Utwór nazywa się Dzisiaj na My. Jest o tym, jak niewiele mogło zabraknąć, aby romantyczna historia w ogóle by się nie wydarzyła. Jest to opowieść o wdzięczności przypadkowi albo przeznaczeniu. Tutaj już zostawiam to waszej interpretacji, ale jest stworzona bez patosu. Ich debiutancki album powinien być już niedługo, ponieważ został zapowiedziany właśnie na ten rok, więc tutaj czekamy z niecierpliwością na jego premierę. A z Łodzi podróżujemy w poznańskie klimaty. Utwór z zespołu, od zespołu Milomi z albumu Zmiana, czyli Szpagaty na linie, a o nim opowiem nieco więcej po wysłuchaniu tego utworu.

Zespół Milomi to jest zespół, którego frontmanką jest Milena Puszczak i moim zdaniem warto się z nim zapoznać. Jest to taka, powiedzmy, mała perełka naszego poznańskiego muzycznego świata. No i właśnie album, który się nazywa Zmiana, zawiera bardzo, bardzo fajne kawałki. Na przykład jeden z nich, który właśnie dla was wybrałam, czyli Szpagaty na linie, ale również moim zdaniem wartym uwagi jest sam tytułowy utwór Zmiana. No i co? Moim zdaniem totalnie powinniście posłuchać Milomi, bardzo polecam. Już niejednokrotnie miałam okazję też usłyszeć ich na żywo. Świetnie grają. I jednym z takich moich ulubionych utworów to jest Vetiver. To jest z trochę innego albumu, natomiast uważam, że również jest wart posłuchania. Następnym utworem, który dla was wybrałam, jest skręcał nieco bardziej inny klimat, bardziej akustyczny. Mianowicie jest to utwór od Brieli, Nie zaśpiewam twojej mamie.

Briela to artystka, którą śledzę od właściwie zeszłego roku, od Next Festu, na którym się pojawiła. Jest to właśnie bardzo akustyczna twórczość z takim, powiedzmy, klimatem wsi i lata, przynajmniej takie odczucia mi towarzyszą, kiedy słucham jej utworów. Jeśli chodzi o motywy w tym utworze, to właśnie pojawiają się właśnie takie motywy natury i miłości. Idą one tutaj w parze. I ten utwór jest właściwie o takiej chwili nadziei, pełni szczęścia, która została przerwana odejściem. Jest, powiedzmy, takim melancholijnym rozliczeniem z przeszłością, co bardzo doceniam. I ten utwór naprawdę od pierwszych akordów mi się spodobał. Utworem, który moim zdaniem też jest wart uwagi, to jest już nieco starsza nowość. Jest to utwór Gdybym mogła od Klary Wysockiej, którą często widzę na TikToku ostatnio, więc tutaj pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca i też polecam się zapoznać z jej TikTokowym profilem oczywiście, no i wiadomo, że też z resztą jej twórczości. Utwór pochodzi z epki wydanej pod koniec czerwca. Epka nazywa się Wewnątrz. A myślę, że tym utworem moglibyśmy już też zakończyć naszą wspólną przygodę, bo wybija za 5:07 z zwycięzcami konkursu Skontaktujemy się oczywiście SMS-owo. Prowadziła Joanna Pawałowska, a realizował mnie Arek Cierniak. Posłuchajmy ostatniego utworu.

0: Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

możemy odkrywać te zespoły. No w tym przypadku takie trochę trzecioligowe, no bo The Maccabees nie jest jakoś super znanym zespołem, ale w którym nie przeszkadza wcale to, że odkrywa się je późno, bo no właśnie nostalgia to jest uczucie tęsknoty za czymś nieokreślonym, więc może w nas to wywoływać każda piosenka, nawet taka, która wyszłaby wczoraj. I kolejny zespół też należy do tej puli zespołów, takich trochę niedocenionych, które zostały w cieniu większych graczy tamtych lat, który też odkryłem gdzieś na początku lat 20. Mowa tutaj o Yesayerze. Yesayer to jest bardzo ciekawy zespół. Naprawdę żałuję, że nie przebił się bardziej do szerszej świadomości, no bo no, ich szczególnie płyta Adblad, której fragment zaraz usłyszycie, jest moim zdaniem przecudowna. Jest to zespół, który bym tak umiejscowił brzmieniowo gdzieś pomiędzy The 1975 i Alt-J-em, co wydaje mi się bardzo, bardzo oddalone, a oni gdzieś są w tym sweet spocie pomiędzy. No i cóż, znowu bardzo, bardzo nostalgiczne brzmienia, mimo że w moim przypadku z latami 10 nie mają wiele wspólnego, poza tym, że wyszły w 2010 roku. Posłuchajmy utworu Mother Red.

0: która wywołuje we mnie takie pomysły i taki właśnie był Everything, Everything i w mojej wersji ja ci pokazałem to już na papierni, mieliśmy taki mały głośniczek i z tego co ja pamiętam, to słuchaliśmy tego właśnie już w lesie, a potem wracając twoim autem słuchaliśmy tego też w samochodzie. Tak ja to pamiętam, ale nie wiem, czy to prawda.
1: Wow, ja też nie wiem. To już zostanie w sferze domysłów na zawsze. Ale wiem, co nie zostanie, bo jest taki zespół, który oj, bardzo, bardzo kocham, mogę powiedzieć, i bardzo dużo go katowałam, a mowa o Palace. Każdy w sumie album ich lubię. I So Long Forever z 2016, bo był to ich debiutancki. I Live After z 2019. I Shoals, i Ultrasound. I mam nadzieję, że tak bardzo polubię też album, który wychodzi już za 3 dni. Nie wiem, czy Arek wiedziałeś. Tak. Ale no, ja się mega jaram. Bardzo kocham, kocham, kocham to ich brzmienie. Właśnie też trochę kojarzą mi się z takim dance punkiem, ale trochę opruszonym może takim.
0: Oni są trochę bardziej chyba chillowi jednak.
1: Tak, tak, bardziej chillowi są.
0: Ale mi się oni nawet z Hozierem kojarzą. Ale,
1: ojej,
0: ale to myślę, że utwór, który teraz puścimy od nich, jest dobrym pretendentem w tym wyścigu na świetne refreny, bo wszystkie te wcześniejsze kawałki chyba się charakteryzują takimi bardzo nośnymi indie rockowymi, hymnowymi refrenami i tutaj jest kolejny mocny kandydat.
1: Dokładnie.
0: Czyli Live Well, Palace.

0: Glass Animals, Life Itself. Nie mogę wyjść z podziwu, jak piękny.
1: To było Malibu z tej
0: tobą. Przepraszam, już zabrnęłam, już zaspoilerowałam, co będzie. Oczywiście, że to było Malibu z tej, przepraszam was. No ale cóż, teraz nie będziecie mieli niespodzianki. Tak, ale chciałam pochwalić cudowne pianino, jakie było w Malibu State. I to tyle. Tutaj postawię kropkę.
1: Dobrze, możesz postawić. Ja już się wystarczająco naprodukowałem o tym, jak zaczynałem, jak stawiałem pierwsze kroki z muzyką elektroniczną wykonywaną na żywych instrumentach. I zostaniemy sobie teraz w czymś, które też tak leży pomiędzy taką indie-troniką, ale też R&B i popem po prostu. Będzie to zespół Glass Animals, który w naszej dekadzie też jest bardzo popularny. Pamiętam, że jeden ich utwór tak bardzo wystrzelił na początku lat 20.
0: To jest taki utwór chyba, który właśnie leciał w radiu, nie? Bardzo często.
1: Tak, tak.
0: Tylko nie pamiętam, jak się nazywał. Mogłabym to sprawdzić.
1: No myślę, że słuchacze kojarzą ten utwór. A zacznijmy sobie, wybierzemy sobie pierwszy kawałek z płyty How to be a Human Being, czyli Life Itself.

0: której nie znasz i zobaczymy, czy mimo to wywoła one w tobie nostalgiczne poczucie tęsknoty za nieistniejącą przeszłością. I oczywiście kończąc już naszą audycję, możecie dawać znać, kochani słuchacze, który utwór waszym zdaniem wygrał dzisiejszy konkurs na najbardziej nośny, najbardziej hymnowy refren, bo myślę, że chyba każda piosenka, no poza instrumentalną, miała dzisiaj bardzo, bardzo mocny refren.
1: No to przyznaj się, co jest dla ciebie pierwszym miejscem?
0: Dla mnie chyba everything.
1: Wiedziałam.
0: A dla ciebie?
1: Nie zaskoczyło mnie to. No też chciałam to powiedzieć, dlatego wiedziałam.
0: No nie, my jesteśmy zgodni, tylko nie to.
1: No dobra, jeszcze Palace, bo tego się nasłuchałam. To ja odpowiadam Palace, żeby nie było, że to samo.
0: Dobrze. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, słuchacze, że audycja powoli się kończy. Zostały nam dwa odcinki, jeśli się nie mylę, więc możecie śmiało pisać, co chcecie usłyszeć następnym razem z przestrzeni całej poprzedniej dekady. Już tutaj nie bawimy się w poszczególne roczniki. Jak chcecie coś usłyszeć, to po prostu dajcie nam znać. Bardzo wam dziękujemy dzisiaj za uwagę. Audycję realizował Arek Cierniak, a przed mikrofonami
1: Olga
0: i Arek, też Arek z zespołu Madame Affaire, a na koniec The Wombats.

0: zespołu Madame Affair.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
3: Transmisja niezaszyfrowana.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
8: Dobry wieczór Państwu. Jest już po godzinie 21, zatem na smutne piosenki zapraszają
9: Jerzy Koczur
8: i Szymon Litkę. I Arek Cierniak, który to wszystko dzielnie realizuje i gdyby nie on, to niczego byśmy sobie dzisiaj nie posłuchali.
9: To znaczy ja umiem samorealizację, więc...
8: Aha.
9: Może... No, ale mimo wszystko, Arku, jednak jak jestem po tej stronie...
8: Arek, wróć.
9: Arku, wróć.
8: Arku, wróć, proszę, to też moja audycja.
9: No właśnie.
8: A propos moich audycji, proszę Państwa, myślałem, że rozpoczniemy dzisiaj od anegdoty, kiedy jeszcze studiowałem, bo już niedługo będę mógł tak mówić, bo niedługo się z powodzeniem obronię, przynajmniej tak mam nadzieję.

0: Ibrahim Maluf i True Sorry. Ja przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, kogo Ibrahim Maluf próbował przeprosić tym utworem, ale gdyby przeprosił mnie, to ja bym się nie umiał na niego gniewać.
1: A co miałby ci zrobić złego?
0: No nie wiem, na przykład zarazić pasją do trąby.
1: No, ale czy to jest coś złego?
0: Nie, no to jest super.
1: A on cię zaraził pasją do trąby?
0: Tak, między innymi tak. Był jedną z moich dużych inspiracji przy wyborze tego instrumentu, ale też no, bardzo lubię to, jak on w swojej muzyce wplata te etniczne wschodnie wstawki właśnie, czy rytmicznie, czy harmonicznie, też w innych utworach w ogóle cały jego album Illusions jest kopalnią po prostu inspiracji. Tak w ogóle, polecam sobie posłuchać.
1: No, myślę, że to jest styl muzyki, który nie jest do końca komercyjny, co czyni go super.
0: Wiesz co?
1: Chociaż strzelam, że pewnie on wyprzedaje największe sale na świecie.
0: Tak, we Francji jest bardzo popularny. No, tam też najwięcej gra, ale faktycznie, jeśli chodzi o świat, a tym bardziej jeśli chodzi o Polskę, to mam wrażenie, że jakoś tak bokiem przechodzimy koło pana Ibrahima, a ja myślę, że zatrzymać się zdecydowanie warto.
1: No, na razie patrzę, że w Europie, w Bratysławie będzie grał na przykład.
0: No to możemy się karmić.
1: 25 października w Norymberdze, w Berlinie, w Monheim, w Grenoble, o to bardziej już do Olgi i do Arka Toulouse'a. No dobrze, no on na pewno będzie miał trasę. Liczę, że artysta, którego zaraz usłyszymy również w trasę koncertową, będzie ruszał jak najrychlej. To jest artysta, którego często, no już słyszeliśmy w tej audycji, ale nie solowo. Bo solowo jeszcze nie mieliśmy okazji. Mowa tutaj o Patryku Pietrzaku, o którym w zeszłym tygodniu nawet dużo ładnych słów opowiedziałeś. I to mnie być może natchnęło do tego, żeby sięgnąć na jego ostatni album Kaprysy i Ruminacje. Mhm. I sięgnąć do ostatniego również utworu z tego albumu, bo uważam, że jest po prostu absolutnie piękną, smutną, taką miłosną opowieścią o tym, jak można troszeczkę w tej miłości się chyba, mam wrażenie, szaleńczo zagubić. Tak bym to chyba określił. Więc posłuchajmy po prostu, bo Patryk chyba opisze to po prostu najlepiej. Tak.

0: jakoś tak. O mon Dieu, no tak to czasem bywa. Rozmawialiśmy o Patryku Pietrzaku i o tym, że być może mój wybór zeszłotygodniowy cię zainspirował. I ja pomyślałem, że w takim razie odpłacę się pięknym za nadobne, bo Vance'a Joya przytoczyłeś w tej audycji po raz pierwszy tydzień albo dwa temu i mówiliśmy o tym albumie.
1: To było tydzień temu, gdy siedzieliśmy na nostalgii lat 10.
0: A, no widzisz, no to tak mną nostalgicznie zatargało, że aż wywiało mnie do początków jego kariery i chyba nawet powiedziałem wtedy, że bardzo lubię ten utwór, albo rozmawialiśmy o tym na poza anteniu, więc pora w takim razie poza antenie wnieść na chwilę na antenę i posłuchać mojego ulubionego utworu Vance'a Joya, czyli Emmylou.

0: Vance Joy, Emilu. Jest takie nagranie na YouTubie, jak w mieszkaniu grają ten utwór na żywo w jakiejś takiej bardzo odchudzonej aranżacji i w takim nietypowym instrumentarium. Lubię wracać do tego nagrania, ale w ogóle lubię wracać do tej piosenki. Ma coś takiego w sobie kojącego.
1: Ja w ogóle piekielnie lubię wracać do Vance'a Joya. Tak jak powiedziałem to zresztą chyba tydzień temu. Ja zapominam, że ten artysta istnieje? Ale jak już sobie przypomnę, to wtedy po prostu czuję ten napływ tej nostalgii, o której w zeszłym tygodniu zresztą mówiliśmy, bo jest to artysta, który na pewno wpisał się w tą moją miłość do songwriterstwa i do prostych gitarowych piosenek i prostych, nieprostych, no chodzi o formułę. I ja często poszukuję takich właśnie artystów i nie wiem kiedy, raptem myślę 2-3 lata temu, udało mi się znaleźć jednego pana, który, jak to się ładnie określa, jest half Anglo-American indie folk. Nie, no, ale to jest Ru Royal, to jest taki zespół, w którym on kiedyś grał. Brooklyn Decker, bo o nim mówię. No jest artystą, który działa właśnie pod pseudonimem, po prostu związanym z jego nazwiskiem, czyli Decker.
0: Kto by tak robił?
1: Kto by tak robił? Kto by swoje nazwisko dawał na nazwę projektu,
0: który prowadzi.
1: Niemniej, 4 lata temu, bo to w takim razie pewnie poznałem to chwilę po premierze albumu I Won't Be Your Foe. Tam jest jeden utwór, który bardzo kojarzy mi się z jesienią i jest piękny, prosty i bardzo go lubię, więc posłuchajmy po prostu, bo troszeczkę przeniesiemy się o miesiąc do przodu.

0: Muszę się kiedyś bardziej wgryźć w twórczość Brookina Deckera, bo tak trochę pobieżnie. Przysłałem ten album i mało co z niego pamiętam, bo właśnie sobie teraz patrzę. Only Hope to Feel Love chyba też jeszcze kojarzę, że tak mi jakoś gdzieś w którymś kościele dzwoni. Muszę posłuchać, bo myślę, że to może być całkiem wartościowe uzupełnienie mojej muzycznej biblioteki.
1: Ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, to było moje pierwsze zetknięcie z Deckerem, ale no od samego początku tak naprawdę wpadł mi w ucho. Ja mam jakąś taką bardzo dużą słabość do tego typu bębnów rozpoczynających numer. Jak one zaczynają tak grać, to mi się od razu morda szczerzy. Mam jakąś taką słabość. To jest to samo, to taki sam zabieg bardzo podobny, jak jest na przykład u Petera Bjorna i Johna Young Folks.
0: No.
1: Albo na przykład wielu innych, może nie będę przytaczał, bo wstyd, że je
0: lubię. Miners mają chyba jeden też taki utwór, ale nie pamiętam, który też się tak zaczyna z pierwszego albumu, który leci I tam też mają
1: jak
0: taki,
1: każdy.
0: No w sumie rację, ale jest taki jeden utwór. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale realnie też to słyszę w tym takim gitarowo-folkowym zacięciu.
1: No więc jest coś takiego w takim zabiegu producenckim, co po prostu topi mi serduszko, jak tylko utwór zaczyna się w ten sposób, to już jestem jego fanem. Tak samo było i w tym przypadku. Mówiłeś o tym, że będziemy przenosić się miesiąc w przód. Ja spróbuję miesiąc w tył, czyli tak naprawdę zatrzymamy się w tym miejscu, w którym jesteśmy.
0: Ale idealnie, bo jest połowa września, więc...
1: O, no to idealnie. Wszystko do tego prowadziło. Ja właśnie dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że jest już połowa września i...
0: Bogu dzięki.
1: No,
0: w końcu wakacje.
1: Kiedyś trzeba.
0: Za tydzień mnie nie będzie, słuchacze. Za tydzień mnie nie ma. Za tydzień się opalam. Jestem jak Piechocki.
1: A ja pewnie będę, no bo ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł wziąć wolne. Natomiast cofniemy się miesiąc, czyli sierpień, czyli august i zespół Flipturn.

0: Slipturn i August, jeszcze tak z tęsknoty za sierpniem. Jakiś czas temu...
1: To głupie porównanie.
0: Ja chciałem powiedzieć, że jakiś czas temu zespół Slipturn wypuścił, że tak powiem, wariację na temat utworu August z Bristonem Maroneyem i bardzo mi się podoba i ostatnio tak naprawdę słucham tylko jej i to ona w zasadzie... napotoczyła mi się do głowy, kiedy pomyślałem o tym, co puścić w tej audycji, ale potem pomyślałem sobie, że może jednak tę pierwszą, oryginalną wersję byłoby zaprezentować lepiej.
1: W ogóle szokujące jest to, że często utwory wpadają do nas i nie wychodzą tak, że wpadają do nas po jakimś czasie i słuchamy ich na okrągło i potem znowu można o nich na chwilę zapomnieć i znowu kiedyś wrócą, że to jest, wydaje cykl życia piosenki.
0: Ja tak mam z jedzeniem tostów.
1: No to chyba większość ludzi tak ma z jedzeniem tostów.
0: No i okej.
1: Albo co najmniej większość. Niemniej, tak, ja tak, muzyka jest tostem, no. Tak, reasumując.
0: Toaster the people, taki zespół.
1: Toaster the people, dokładnie tak było. Był też jakiś pewien pan, który miał audycję tutaj w tej oto budce speakerskiej, z której teraz do was nadajemy. To nie jest pan Oysterboy, mimo że audycja to Strux, a jak nie pan Oysterboy, jeśli chodzi o audycję Strux, no to mowa o panu Swiernalisie. Ja ostatnio też właśnie na ten utwór trafiłem po długim czasie i w ogóle cały album Swiernalisa, ten, który właśnie, na którym właśnie znajduje się ten utwór, jest bardzo taki... No, myślę, że każdy, kto był kiedykolwiek na koncercie Swiernalisa albo zna Pawła, to wie, jakim on jest człowiekiem i jak potrafi zaczarować. I on czaruje słowem, ale w tym remiksie, mimo że to może nie jest aż takie smutne, ale właśnie ten tekst tej piosenki, który nie jest jakoś przesadnie wesoły, moim zdaniem fantastycznie kontrastuje i jakoś mocno trafia do mojego serca, więc teraz Myśliwy od Swiernalisa w remiksie Chrisa Korczaka.

jakichś tam śmiesznych aranżacjach na YouTube i tam udało jej się zbudować niesamowicie duże community wokół tego i to doprowadziło do tak naprawdę początku i rozkwitu też jej kariery. Ona była tu wspominana, ale to było bardzo dawno temu w tym wydaniu audycji, w którym puściłem Novels Rustiego Clantona, bo mają takie nagranie właśnie na YouTubie oddane tej internetowej społeczności, gdzie siedzą na podłodze w hotelu i Dudy Clark i Rusty Clanton i grają utwór Novels. Teraz natomiast coś zupełnie innego, coś z solowej twórczości Dudy, czyli Sick of Losing Soulmates.

0: soulmates. So where do we begin? I can finally see you're as fucked up as me. So how do we win? Yeah, I'm sick of losing soulmates. Won't be alone again. I can finally see you're as fucked up as me. So how do we win?
1: Dudie Clark, Sick of Losing Soulmates. Jest w tej piosence coś takiego dla mnie całkiem osobistego w gruncie rzeczy. I ta historia, do której nawiązuje, często zdaje się do mnie wracać. Dlatego też cieszę się, że w końcu po tylu próbach moich wepchnięcia tej piosenki do audycji w końcu się udało i postawiłem na swoim i ona wybrzmiała.
2: Bardzo się cieszę.
1: To tyle, co mam do powiedzenia.
2: Bardzo się cieszę. Ja również musiałem wcisnąć ten utwór, który teraz puścimy i ja no nie umiem myśleć obojętnie o zespole Pink Floyd i myślę, że nie da się myśleć obojętnie o zespole Pink Floyd. W sensie są zespoły, o których się czasami myśli, jak The Beatles na przykład, Led Zeppelin, The Who. Nie masz jakichś takich myśli, nie wiem, negatywnych, pozytywnych, po prostu one są zazwyczaj takie z szacunkiem.
1: Tak,
2: to są bardzo myśli pełne szacunku. Natomiast ja do Floydów mam spory sentyment przez moje uwarunkowania rodzinne. Pamiętam, do Pink Floyd Davida Gilmoura, bo David Gilmour miał kiedyś taki słynny koncert w Pompejach, zresztą grałeś kiedyś ten utwór tutaj.
1: Tak, to prawda. Zagrałem go dlatego, że wrzuciłeś go do plików audycji.
2: No bo chciałem go zagrać kiedyś, ale mi zabrałeś. No. I pamiętam, że mieliśmy taki, że leciał Comfortably Numb i właśnie ten utwór, który grał Jerzy. I jak mi się zaczął, to mój wujek zaczął wszystkich uciszać przy stole, mówiąc, że cio, teraz cicho. I to było piękne. I myślę, że tak samo piękne jak ten utwór z albumu The Division Bell, czyli no, fenomenalnego albumu grupy Pink Floyd.

0: No jak słyszę ten utwór, który napisał praktycznie w całości David Gilmour i mi tutaj stoi nad głowami taki Arek Gaducewicz, który mówi, że wszystko co dobre w Pink Floyd pisał Waters, no to ja mi się po prostu otwiera w kieszeni już nie powiem co, ale jest to na pewno album The Division Bell, który po prostu całym swoim serduchem, tak jak myślę i większość Pink Floyd, uwielbiam.
1: Fajne.

0: Kingi Szymczak, chociaż nie wiem, czy ona jeszcze jest, ale kiedyś była. W sumie nie wiem, czemu zaprosiłem na audycję, która nie wiem, czy istnieje. Ale jak coś, to zapraszamy bardzo serdecznie. I też niech coś, to nie pamiętam, jak się nazywa.
1: Za tydzień smutne piosenki.
0: Kulturowe espresso.
1: Za tydzień smutne piosenki będą istnieć na pewno. Jeszcze nie, nie wiem, w jakiej... No to jest szansa, że się spotkamy za tydzień, a za ten tydzień bardzo Państwu dziękujemy.
0: Arkadiusz Cierniek odpowiedzialny za realizację programu, a przed mikrofonami byli dla Państwa
1: Szymon Litke
0: i Jerzy Koczur.
1: Do usłyszenia i na odchodne So Soon The Pace.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Radia Afera 98,6 MHz i www.afera.com.pl. Już mamy godzinę 22, już nawet lekko po. Dzisiaj znowu męskie wydanie audycji na drugim brzegu tęczy, ponieważ znów sprzed mikrofonu wita się z wami Szymon Dopierała i za stołu realizatorskiego wita się z wami Mikołaj Pluciński. Sam początek tej audycji mógł was trochę wyprowadzić z rytmu, ponieważ zacząłem utworem z roku 1984, mianowicie utworem zespołu Manam, You or Me, z płyty Mental Cut, ale to wszystko tak miało być, ponieważ w tym utworze pojawili się głosowo nasi dwaj bohaterzy, mianowicie Cora, czyli Olga Jackowska, i John Porter, którzy bez wątpienia są właśnie takimi prekursorami przede wszystkim polskiego rocka, ale również twórcami kultury hipisowskiej w PRL-u. To był utwór You or Me, a teraz przeniesiemy się już do 1978 roku i przed wami utwór Brave Gun.

I to był Manam, drodzy słuchacze, ale nie jako Manam, tylko jako Manam elektryczny prysznic, ponieważ Manam elektryczny prysznic to było trio, czyli Marek Jackowski gitary, John Porter gitara i śpiew oraz kora, śpiew, no i różnego rodzaju instrumenty perkusyjne. Było to słychać właśnie w utworze Brave Gun. I teraz też pareczka Manamu elektryczny prysznic. Będzie też, no, jako drugi będzie utwór Northern Winds, ale jako pierwszy utwór, który wydaje mi się, że drodzy słuchacze znacie na pewno na pamięć, ale tutaj inna wersja z roku 1978 również.

Tak, drodzy słuchacze, usłyszeliście Boskie Buenos, jedna z pierwszych właśnie wersji tego pierwszego wielkiego hitu Manamu. No i jako pierwszy z tej pareczki był Northern Winds, który pojawił się w 1979 roku, ponieważ właśnie w tym roku Manam Elektryczny Prysznic mieli wystąpić na pikniku rockowym w Lubaniu, to jest w okolicach Jeleniej Góry, ale niestety Kora i Marek Jackowscy nie dojechali do tego miejsca na ten festiwal i John Porter został sam na polu walki, ale nie poddał się, ponieważ zebrał szybko skład z muzyków wrocławskich, którzy wtedy akurat byli na podorędziu i szybko zorganizował właśnie koncert w Lubaniu. I dzięki temu przypadkowi powstał zespół Porter Band, który właśnie od 1970 roku święcił bez wątpienia triumfy na polskiej scenie muzycznej z dwóch powodów, tak mi się wydaje. Pierwszy, no to wiadomo, John Porter jako Walijczyk śpiewał po angielsku. No i przede wszystkim była to kapela, mówię o Porter Bandzie, która grała bez wątpienia bardzo szybko, bardzo rockowo i przede wszystkim bez takiego patosu, który charakteryzował polską muzykę lat 70. I teraz posłuchamy sobie pierwszego utworu z trzech, które dla was, drodzy słuchacze, wybrałem, czyli będzie to utwór I'm Just a Singer i to będzie pierwsza odsłona płyty Helicopters z 1979 roku.

No przyznacie, drodzy słuchacze, że ten utwór jest taki bardzo szybki, taki rockowy, taki nawet nowofalowy, przypominający trochę twórczość Davida Byrne'a i Talking Heads. No, naprawdę w tamtym okresie ta płyta, która została nagrana w 1979 roku, a wydana w 1980, robiła naprawdę wielką furorę. I może poza I'm Just a Singer, które zaprezentowałem wam przed chwilą, posłuchamy sobie jeszcze pareczki właśnie z płyty Helicopters. Będą to utwory Life i New York City. New York City kończy właśnie ten kultowy, bez wątpienia, album.

0: only want to be happy. I only want to go to New York. I've never been to New York, but I hope one day I will.
1: No, tak bardzo rockowo brzmiała właśnie formacja kierowana przez John'ego Portera, Walijczyka, który bardzo, bardzo pokochał nasz polski naród i polską ziemię. Podobno jeszcze do dzisiaj nie ma polskiego obywatelstwa, pomimo tego, że się bardzo stara, ale dajmy mu szansę, może jeszcze będzie pełnoprawnym polskim obywatelem. Drodzy słuchacze, wracając oczywiście do Johna Portera i Manamu, w 1979 roku, poza tym, że Porter Band stał się Porter Bandem, Manam też zaczął powoli iść w kierunku muzyki rockowej, ale w 1979 roku jeszcze nie do końca był zespołem rockowym, czego dowodem jest ten utwór, który po latach stał się wielkim przebojem, ale nie z powodu Manamu, tylko z powodu coveru, który w latach 90. nagrał zespół Golden Life.

Tak, drodzy słuchacze, to był utwór Oprócz Błękitnego Nieba. To właśnie jest jedyny utwór, w którym śpiewa Marek Jackowski. Mówi oczywiście o twórczości zespołu Manam. No ale w latach 80. w czerwcu, no wiadomo, mamy Opole, gdzie Manam wystąpił już z rockową wersją utworu Boskie Buenos. No i w sierpniu, kiedy mieliśmy rewolucję Solidarności, tak to można powiedzieć, sam jej początek, w Lublinie, w studiu Polskiego Radia Lublin, Manam nagrał swój debiut, no, płytę bez wątpienia jedną z kultowych płyt polskiego rocka, no, jedną z najważniejszych płyt polskiego rocka, przede wszystkim lat 80., no, ale bez wątpienia mający jeszcze ten taki nowofalowo-hipisowski nerw. No, posłuchajmy sobie może i utworu mocnego, szybkiego, czyli Rządzy Pieniądza, a zaraz potem ballady Szał Niebieskich Ciał.

Moi drodzy, czas już powoli kończyć audycję na drugim brzegu tęczy. Ja serdecznie dziękuję Weronice za możliwość poprowadzenia tych dwóch audycji, bo również prowadziłem audycję o budce suflera. I na sam koniec wrócimy do płyty Mental Cut i tutaj Cora z Johnem Porterem w duecie Lipstick on the Glass. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
3: Transmisja niezaszyfrowana.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
5: Radio Afera, studenckie radio.

0: Cannonball Adderley. Wielu początkujących adeptów jazzu kojarzy go przede wszystkim z tego, że zagrał na alcie na słynnej płycie Milesa Davisa Kind of Blue. Tak się utarło, że płyta Kind of Blue jest polecana jako pierwszy album jazzowy przez wiele muzycznych autorytetów. No, tymczasem, jeśli chodzi o Cannonballa, to Marcin, pewnie lubisz go bardzo za całkiem sporą liczbę płyt, w których grał bossanowe. A jeżeli chodzi o pseudonim Cannonball, no to cóż, nie należał go on do najszczuplejszych przedstawicieli muzyki jazzowej, no i pewnie to też pomogło mu odejść z tego świata w całkiem młodym wieku, bo w 1975 roku.
1: Faktycznie bardzo go cenię za tę słabość Cannonballa do, nie do słodyczy też, czy też jedzenia, ale do bossanowy, ale też należy wspomnieć o płycie Something Else, doskonały album, na którym rewanżowo Miles Davis zagrał, bo oczywiście Cannonball zagrał na tej milowej płycie Kind of Blue. No i gdyby nie ten wielki sukces, no wspaniałej skądinąd płyty Kind of Blue, ale gdyby nigdy Kind of Blue nie została wydana, to myślę, że Something Else Cannonballa byłaby znacznie, znacznie wyżej w notowaniach. A moim skromnym zdaniem płyta jest równie dobra jak Kind of Blue.
0: A i nie możemy zapomnieć o słynnym albumie Mercy, Mercy, Mercy, gdzie nagle pojawił się gość z Austrii, Joe Zawinul, i tą kompozycją narobił sporo hałasu w tym jazzowym świecie. Natomiast wybraliśmy Cannonballa w utworze Theloniusa Monka nie przez przypadek, bo to jest preludium do naszego planu audycji. Jakiś czas temu zajrzeliśmy do albumu Monk Conclave, który wykonuje duży skład pod kierownictwem Carlosa Enriqueza, kontrabasisty znanego chociażby z zespołów Wyndona Marsalisa i Jazz at the Lincoln Center Orchestra. Tym razem w tym większym składzie Carlos Enriquez bierze na warsztat utwory Theloniusa Monka, między innymi w towarzystwie Gonzalo Rubalcaby, i tak jak wspominaliśmy, nie wszystkie utwory do końca nam leżą, bo czasami robi się wręcz zbyt latynosko. Te najfajniejsze, Round Midnight i Blue Monk, już wam zaprezentowaliśmy, więc dzisiaj ten trzeci wybór, bo nie chciałbym, żeby ta płyta przeleciała kompletnie niezauważona. Przed nami Green Chimney, również bardzo znany standard Theloniusa Monka.

Carlos Enriquez na basie, a Gonzalo Rubalcaba na fortepianie. Właściwie to chciałbym słówko teraz o Gonzalo Rubalcabie. Jak tylko zaglądam, to bardzo dużo płyt ukazuje się, w których Gonzalo Rubalcaba bierze udział, ale coraz bardziej trzeba, że tak powiem, wybrzydzać. Jest mnóstwo albumów, które są już wręcz popowo-latynoskie. No i te perełki, tak jak kiedyś były po kolei, to wszystkie płyty w dyskografii, jedna za drugą, no to teraz trzeba sobie trochę się na nie poczaić, tak jak na przykład album First Meeting z Larry Grenadierem, Ericiem Harlandem i Chrisem Potterem. Obok tego no, pojawiają się właśnie takie bardzo latynoskie rzeczy z wokalami, które zupełnie jakoś tak mi nie leżą, więc do Gonzalo Rubalcaby oczywiście cały czas mam słabość, ale też jest teraz w ostatnich latach podszyta coraz większą ostrożnością. Niemniej, jak tylko coś się pojawia, to pokusa jest i coś przynajmniej próbujemy posłuchać. A skoro weszliśmy w takie większe składy, no to teraz przechodzimy do roku chyba 2008, bo pamiętam, jak ta płyta była nowością i Summertime już istniał. Będzie to David Murray Latin Big Band. Oj, zasłuchiwaliśmy się kiedyś w tej muzyce. I tu jest właśnie to, co ja lubię chyba w tych klimatach najbardziej. Tak jak David Murray połączył swój free jazzowy charakter saksofonu z muzyką latynoską. Przypomnijmy więc zatem Errol's Change z albumu Now is Another Time.

0: David Murray, Latin Big Band, to płyta Now Is Another Time. No jest to petarda, to przyznaję, mam to też na płycie kompaktowej, Earl's Change. Tak, muszę przyznać, że taki charakter latino biorę z wielkim zaangażowaniem. Ten chropowaty, taki free jazzowy saksofon, no dodaje tutaj tego fajnego pazurka, bo nie ma takiego, takiej opery mydlanej jakiejś latynowskiej, tylko jest po prostu latino takie prosto w twarz.
1: Diabelsko dobra płyta to jest. I chyba z roku 2003 jednak, a nie z 2008. Po prostu odkryliśmy ją troszkę później, bo zarówno Marcin ją ma na płycie CD, jak i ja też mam swój egzemplarz. Świetnie się prezentuje w tych czerwonych barwach z Dave'em Murray'em w słuchawkach przed mikrofonem. Widać, że w całkiem dobrze akustycznie przygotowanej sali któregoś studia nagraniowego. Kolejnym przystankiem naszej podróży przez większe składy jest WDR Big Band. To jest zespół, który gra od lat muzykę jazzową i co jakiś czas zaglądamy do kolaboracji z wielkimi artystami, tak jak chociażby swego czasu Birelli LaGrène. Obecnie najświeższym kąskiem w tym repertuarze jest album z Kurtem Ellingiem, In the Brass Palace, wydany w roku 2026. W przeddzień walentynek była premiera. Już zaglądaliśmy do tego albumu i posłuchaliśmy utworu They Speak No Evil z repertuaru Wayne'a Shortera. A dzisiaj zajrzymy do My Very Own Right, który był singlem promującym ten album. No i tu Kurt Elling, oprócz śpiewania tekstów, który tutaj został napisany przez Ninę Clark, wokalistkę i autorkę tekstów właśnie, no to jest też całkiem spora porcja ładnych wokaliz. Kompozytorem tego utworu jest John Scofield, a jako gość specjalny w WDR Big Bandzie pojawia się jako dyrygent Bob Mincer, którego kojarzymy jako aranżera, kompozytora i saksofonistę. No to posłuchajmy Kurta Ellinga, My Very Own Ride. Right.

0: My Very Own Ride, Kurt Elling i WDR Big Band. Bardzo ładnie się tego słucha. To jest dosyć lekka muzyka mimo wszystko. Kurt Elling piękny ma głos i też wydał w swoim życiu kilka fantastycznych płyt z Man in the Air na czele, do której bardzo często wracamy, a potem czasem to jego niektóre kolaboracje może nie były aż tak spektakularne, że chcieliśmy do nich wracać, ale też, podobnie jak w przypadku Gonzalo Rubalcaby, zawsze zaglądamy, co nowego u Kurta Ellinga. To było z płyty In the Brass Palace i to taka płyta, do której zajrzeć warto.
1: Tak, a propos jeszcze WDR Big Band, to moim zdaniem jest jeden z ważniejszych big bandów w ogóle na świecie. To można spokojnie powiedzieć. Big Band współpracował z wieloma najważniejszymi muzykami z takiej ścisłej czołówki. Grają i standardy, ale też świetnie czują się w latynoskich klimatach. Między innymi współpracowali z Paquito de Rivera, z Arturo Sandovalem, z braćmi Breckerami. Także tutaj to jest absolutnie ekstra klasa światowa.
0: Podobnie zresztą jak Kurt Elling. A skoro o nim mowa, no to rok 2026 nie kończy się tylko albumem In the Brass Palace, bowiem ukazuje się też album pod tytułem Kurt Elling Play Weather Report Alive in Europe w towarzyszeniu formacji Yellow Jackets. To jest taka jazz-rockowa formacja sprzed wielu lat. W 1981 roku założył to gitarzysta Robin Ford. No i cóż, po roku z zespołu odszedł, natomiast Yellow Jackets utrzymali się przez 2,5 dekady, a potem grają jeszcze dalej. No i tym razem jest to porcja muzyki właściwie dwuczęściowa, bo jest to 6 utworów nagranych na żywo plus bonusowe kawałki ze studia. No i z tego albumu wybieramy sobie The Elegant Ride, czyli wariacje na temat Elegant People, bardzo znanego utworu Weather Report. No to co? Kurt Elling na wokalu, Yellow Jackets akompaniują.

0: Bob Minzer, Will Kennedy, Dane Alderson, Russell Ferrante.
1: Kurt Elling i Yellow Jackets, Elegant Ride, czyli wariacja na temat Elegant People. Wiecie, co wam powiem? Mam ogromną frajdę, jak słucham, kiedy Kurt Elling śpiewa te melodie. Te melodie trochę poszarpaną rytmicznie, poszarpaną melodycznie, bardzo charakterystyczną, pewnie nie jakoś super łatwą ani do zagrania, ani do zaśpiewania. W dawniej wykonaniu Weather Report, teraz... No kurczę, świeże to jest i fajne. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie za kilkanaście odsłuchań, ale pierwsze wrażenia to jest ogromna, ogromna przyjemność. Kurt Elling robi to, co potrafi najlepiej, czyli wykonuje w oryginalny, swój własny sposób instrumentalne utwory innych artystów. Świetna sprawa. A skoro jesteśmy przy Elegant People, to nie musiałem daleko szukać. Marcin w ostatnim miesiącu wygrzebał gdzieś płytę Weather Report z Japonii na żywo z 1978 roku. Jakiś czas temu zostało to remasterowane i wydane ponownie z dodatkowymi utworami. No i tam również w sali koncertowej w Tokio zagrany, wykonany został utwór Elegant People. Przeglądając dokładnie dyskografię Weather Report, zwłaszcza tę koncertową, można zauważyć, że lubili grać ten utwór na początku koncertów i tak też było w Tokio w 1978 roku. I jeżeli Marcin nic nie dodaje, to się żegnamy. I tak też było w Tokio w 1978 roku.
2: Tak, no 1978 rok to był szczytowy okres Weather Report. Szczytowy skład: Peter Erskine na perkusji, Jaco Pastorius na basie, Joe Zawinul i Wayne Shorter. No, po prostu Dream Team. Brzmiało to wspaniale, no jak doskonale naoliwiona maszyna pod szyldem Weather Report.
1: No to żegnamy się. Elegant People, czyli Przemek Dzięgiel
2: i Marcin Kaczmarek.
1: Do usłyszenia.
2: Dobranoc.

niedalekiej przeszłości. Sięgniemy po jedno z dłuższych kompozycji, improwizacji. Nie wiem do końca, jak to określić, bowiem Szkice i szkielet tak naprawdę został stworzony przez Nigel Kempera, a resztę, tworzy ta czwórka. Mami Łata, tak nazywa się ten jeden z najdłuższych utworów, które znaleźć można na nowej płycie Pascala Nigel Kempera.

Sakina Abdul, między innymi ona, Pascal Nigelkemper, Liz Kosak, Gerard Cleaver, ale stoi za tym projektem tak naprawdę Pascal Nigelkemper. Nigelkemper, niemiecki kontrabasista, tutaj korzystający również z głosu. Ten album nie cały jest taki jak to, co zabrzmiało. Nie cały ma taki drive. Nie cały jest tak bardzo oparty na tym jazzowym czuciu, jazzowym feelingu. Jest tutaj dużo utworów, które po pierwsze są o wiele krótsze, nie mają takiej formy sweeten, nie są rozbudowane do 10 minut i mają odmienny charakter niż to, co wybrzmiało przed chwilą, ale bardzo lubię ten album, on jest zróżnicowany, ale też ma pewien wspólny mianownik. To nie jest tak, że to jest zbiór przypadkowych kompozycji. To jest album, który jest przemyślany od początku do końca z niezwykłym natężeniem różnorodnych emocji. Fascynujące granie, ale żeby pokazać, na czym polega kunszt Sakiny Abdul i dlaczego koniecznie trzeba odwiedzić Dragon w dniach 1 do 4 października, aby cieszyć się muzyką między innymi tej artystki, sięgniemy po dwie wcześniejsze jej płyty. Drugi album został wydany w roku 2024, a w lutym zarejestrowali muzycy całość w swoich domowych studiach. To było nagranie tak naprawdę dokonane online. Łączyli się ze sobą poprzez internet i grali, nie będąc razem w jednym pomieszczeniu, ale muzyce to naprawdę nic nie przeszkadza. Sakina Abdul, Marta Varelis, nasza rodaczka, na co dzień mieszkająca w Belgii, znakomita pianistka, również pojawiająca się czasami w ramach projektów Spontaneous Music Live Series czy też Spontaneous Music Festival w poznańskim Dragonie, i Thomas Goubon, perkusista tutaj używający także kamieni, liści, różnych innych przedmiotów do tego, aby wykreować muzykę, która ma indywidualny, niezwykły i fascynujący charakter. Z albumu Hammer, Roll and Leaf, Sakina Abdul, Marta Varelis, Thomas Goubon, Roll the Leaf.

Sakina Abdul, Marta Varelli z Toma Gubą z albumu Hammer, Roll and Leave. Ale takim niezwykle mocnym i bardzo docenionym przez krytyków momentem w karierze Sakiny Abdul był rok 2022, kiedy to wydała ona pierwszy w swoim dorobku, mam nadzieję, że będzie to pierwszy, ale jak do tej pory jedyny solowy album, który nazywa się Goodbye Ground. Wydała to nowojorska wytwórnia Relative Pitch Records i ten album przynosi rzeczywiście takie połączenie post-ornetowskiej melodyki z post-coltrane'owską intensywnością. Niezwykła płyta, gdzie Sakina Abdul wykorzystuje tenorowy i altowy saksofon i robi to naprawdę w bardzo sobie właściwym, indywidualnym stylu, wypracowując swój indywidualny język komunikacji, melodyki, harmonii w absolutnie niezwykły sposób. Tytułowy utwór, tytułowa, czy to kompozycja, czy to improwizacja, ja do końca nie jestem pewien. Sakina Abdul z albumu Goodbye Ground.

Sakina Abdul, Goodbye Ground z płyty Goodbye Ground. Sakina w Poznaniu w ramach Spontaneous Music Festivalu będzie jedną z gwiazd, myślę, tego festiwalu i jednym z tych muzyków, po których twórczość warto sięgać, z którym warto się zapoznać. Będzie w Poznaniu pierwszy raz, więc tym bardziej namawiam, zachęcam do tego, żeby cieszyć się jej muzyką, żeby spotkać się z jej muzyką w Dragonie w dniach 1 do 4 października. No to sięgniemy dzisiaj jeszcze po muzykę dobrze znanego Colina Webstera, ale tych muzyków, którzy zagrają teraz, którzy pojawią się w Poznaniu, będzie zdecydowanie więcej. Bowiem sięgniemy po dwa albumy. Pierwszy, Out of Now Here, i to jest jedna długa improwizacja, 36 minut. John Edwards, Andrew Lyle, Dirk Serres i Colin Webster. I tak naprawdę z tymi muzykami, poza Dirkiem Serresem, spotkamy się w Poznaniu w tym roku w ramach Spontaneous Music Festivalu, bowiem i John Edwards, i Andrew Lyle do Poznania powrócą, zawitają, będą cieszyć się nas i siebie swoim graniem. A drugi album, po który sięgniemy w drugiej godzinie spotkania Wieku Awangardy, to będzie fragment koncertu z klubu Paradox w Tilburgu. I to będzie Kodian Trio, czyli jeden z tych working bandów prowadzonych, współtworzonych przez Colina Webstera i tworzonych przez ten sam skład, tylko bez Johna Edwardsa. Andrew Lyle, Dirk Serres, Colin Webster, Life at Paradox z roku 2016. A co o Colinie Websterze? Colin Webster to jedna z czołowych postaci, najważniejszych postaci tej młodej sceny muzyki improwizowanej w Wielkiej Brytanii. Człowiek niezwykle aktywny, świetny, znakomity saksofonista, porównywany czasami z Peterem Brotsmanem. Bywa też jego twórczość równie bezkompromisowa jak to, co Peter tworzył. Także przez to, że charakteryzuje jego grę takie brudne brzmienie, charakteryzuje go stosowanie ekstremalnych technik rozszerzonych, a także różnorodność instrumentarium, po które sięga. Ma także swój large band, który no nie do końca pełni taką funkcję jak Peter Brotsman, Chicago Tented chociażby. Jest to jednak zespół o nieco odmiennym charakterze i niezłożony z tak wielkich, fantastycznych indywidualności jak tamten zespół. Ale jest to równie znakomite granie, chociaż odmienne od tego, co Tented proponował, do czego Tented nas przyzwyczaił. Także kończąc tą przydługą zapowiedź z zaproszeniem na koncerty, które będą w ramach Spontaneous Music Festivalu w Klubie Dragon od 1 do 4 października z grającymi tutaj muzykami Andrew Lyle, John Edwards, Colin Webster i nieobecny niestety w tym roku Dirk Serres, bardzo, bardzo ten czas w Dragonie na początku października wszystkim wam polecam. Zostawiam was samych z muzyką młodej i nie do końca młodej, bo John Edwards jednak już jest muzykiem ukształtowanym, dojrzałym i cenionym. Was dzisiaj zostawiam. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.

Paula Webster. Andrew Lyle. Golden Trio.